0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i dzisiaj jest duża szansa na to, że słońca będzie w regionie sporo, a jeżeli popada, to bardzo słabo, bardzo przelotnie wczesnym popołudniem. Na termometrach do 19 stopni napływa chłodne powietrze z zachodu. Poranek rześki, tylko z temperaturą w okolicach 9.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę. Co dalej z rządowym pakietem paliwowym CPN? Mundial rozpoczęty. W meczu otwarcia górą byli gospodarze. Miriam Lipińska. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
6: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
5: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
5: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu $80 za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
8: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
5: Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Kopernik. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
9: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
5: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. I na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku i ich potomków w Stanach Zjednoczonych. Kibice urządzili w mieście meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Tak sobie myślę, że jak to dobrze, że my możemy sobie takie mistrzostwa obejrzeć na zupełnym luzie, bez nerwów, nie? Jak to fajnie, że nasi tam nie pojechali, no.
10: Mówisz, że cały czas, wiesz, no, no powiem tak, ja nie będę oglądała z różnych powodów, aczkolwiek masz rację, no.
2: Ale nie, jak ktoś kibic, to teraz zupełny luz ma, no. Kto wygra, ten wygra, wiadomo
10: Ale sam, no, wiesz, na co zapalanie kibice, co to, wiesz, jak już kibicują, to na całego.
2: No to dobrze.
10: My wam kibicujemy dzisiaj, bo dzisiaj mamy taki cudny dzień, że trzymamy z was mocno kciuki.
2: Piątek, piąteczek.
10: Piątunio.
2: No właśnie, Karolina Romke.
10: Tomasz Michalak.
2: Dzień dobry, mówimy wam i zapraszamy do 11:00. I to będzie dobry piątek.

0: Prawie 12 minut mamy po godzinie 6, więc jeżeli ktoś do 7 musi zdążyć do pracy, to jest dobry moment, żeby się podnieść.
1: Dalej, dacie radę, wierzymy was. Ja wiem, że piątek, wy już myślicie o weekendzie, ale myślę, że tutaj trzeba się troszeczkę tak rozbujać. Wiesz, każdy ma inny system na wstawanie z łóżka.
0: Każdy ma inny system na to, żeby się bujnąć o poranku.
1: No właśnie tak, wiesz, można się bujnąć, można się rozciągnąć i tak przerzucić na bok i spaść z tego
0: jak
1: łóżka
0: się dobrze,
1: i się pozbierać.
0: A jak się dobrze bujniecie, to od razu w weekend się bujniecie, do roboty nie pójdziecie, urlop na żądanie i a, to by było, proszę.
1: Ale to teraz słowo buje się ma zupełnie inne znaczenie, nie?
0: Każdy niech się bujnie tak jak potrafi, tak jak lubi i co chce z tym zrobić, że tak powiem.
1: Bylebyście sobie krzywdę nie zrobili.
0: 12 dzień czerwca w kalendarzu. Dzisiaj mamy na przykład, tak sobie znalazłem, dzień stylisty paznokci.
1: A to bardzo ważne.
0: No.
1: Bardzo.
0: Oj,
1: z paznokciami
0: też,
1: można
0: tak
1: dużo
0: oczywiście
1: różnych rzeczy robić.
0: Jasne, ile ja rzeczy robię z paznokciami, no. Dobrze. Pomyślałem, że zagramy ładnie, okej?
1: Okay? Zagraj, bo to taki grząski temat jest.
0: Będzie Dawid Podsiadło.
2: Reklama. Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.
4: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Britneyka jak zaśpiewa, to jest, ach, normalnie takie wspomnienie.
1: I ona się urodziła, żeby spełniać taką funkcję i sprawiać szczęście.
0: No dobrze.
1: No niektórym tak, ale wiesz co, jak tak patrzę na te gazetki, które teraz przeglądamy,
0: poranna
1: to tak
0: prasa.
1: Sobie myślę, że Roxy to jest taka nasza polska Britney.
0: Tak, robi przeboje, skandale małe takie tam, wszystko jest, jak u Britney, tylko oby się to dobrze potoczyło dalej. Co tam u Roxy?
1: Przeprowadzka wielka, ponoć gwiazda z ukochanym Kevinem doglądała załadunku.
0: O proszę.
1: Rzeczywiście będzie wielka ciężarówka, no bo to trzeba wszystko pomieścić i gdzieś tam się przenoszą.
0: Nowe apartamenty. Dobrze, dzisiaj w prasie jest też taki dodatek, mi się podoba ten dodatek. Sprawdź, może będzie ci się należeć podwyżka, już dziś u nas dodatek.
1: Tak, to jest drugi dodatek. Bieda, dodatki dla emerytów.
0: A to jest mały dodatek na przykład.
1: To jest bardzo mały dodatek, z lupą szukaj.
0: A z podwyżką może być duży dodatek, tylko trzeba zajrzeć na stronę 7 jednej z gazet. Dobra, w prasie jeszcze jest także prezes Kaczyński. Cytuję, miał awarię, aż iskry poszły. No i rzeczywiście na zdjęciu jest widoczny samochód, akumulator, tam się iskrzy.
1: Ale popieściło prezesa, czy nie popieściło?
0: Nie wiem, czy popieściło.
1: Nie?
0: Chyba nie popieściło.
1: Nie, cały i zdrowy. No, dobrze. To mamy teraz, idąc tym tropem, mamy naszego prezydenta, który ponoć Trumpowi podaruje złote spinki.
0: O, proszę.
1: Złote, skromne.
0: Trump lubi
1: malutkie
0: akurat,
1: takie, ale złote.
0: Tak.
1: Będą do fryzury pasowały.
0: Zdecydowanie, ale mogą się wtopić i nie będzie widać.
1: No,
0: bo on
1: wie,
0: taki
1: ale
0: jest
1: jak wiesz,
0: rdzawy.
1: Może garnitur będzie ciemniejszy, słuchaj.
0: Tyle jeśli chodzi o prasę, czy jeszcze jakieś tematy, które są
1: warte? Że Grażynka Torbicka z torbami poszła.
0: Ojej, ale nic złego, tylko pewnie sklepy wykupiła, znając życie.
1: No, coś tam się zadziało, ale Grażynka zawsze sobie poradzi.
0: No to jesteście już na czasie.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
4: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: Punktualnie 6.30. Dobry moment, żeby po raz pierwszy tego poranka wyjechać na drogi naszego regionu. Warunki do jazdy bardzo dobre i takie powinny pozostać przez większą część dnia, więc róbcie kilometry bezpiecznie, tak żeby się nic złego nie wydarzyło, żeby każdy spokojnie dojechał do celu. Jeśli chodzi o miejsca, w których teraz ruch jest większy, tych naprawdę niewiele. Przez Kalisz i przez Ostrów przemkniecie bez większych utrudnień. Jeżeli wyjedziecie do pracy właśnie teraz, to czekają na was jeszcze puste główne arterie. W Kaliszu bez problemu jedziecie m.in. szlakiem bursztynowym, łódzką, także miejskim fragmentem 25 oraz Aleją Wojska Polskiego. Za to już zdecydowanie sporo samochodów na trasie numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem na wysokości Zdun, a także na wysokości krzyżówki z ulicą Zdrojową, a więc zjazd w kierunku Szałego. Tutaj już sporo aut i to wszystko ma oczywiście związek z remontem 12 na tym krótkim fragmencie. No to co? No to jedziemy bezpiecznie w takim razie i słyszymy się i sprawdzamy, co na drogach za niespełna godzinę.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: No to teraz porozmawiamy o rozmiarach. Tak zwane tiry, potocznie mówiąc, w Polsce, Unii Europejskiej mają maksymalnie do 16,5 metra, ale nie jest wykluczone, że wkrótce standardem staną się zestawy o całkowitej długości, uwaga, prawie dyszkę więcej, bo 25,25 metra. Takie mega ciężarówki jeżdżą już w niektórych krajach europejskich, a ostatnia prezentacja miała miejsce na torze w Modlinie, więc być może właśnie te giganty wjadą do Polski.
4: No metr to jeszcze rozumiem, ale 10 metrów jednak robi różnicę. Poważna sprawa się robi na tych trasach.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: To oczywiście grupa Phil na poranek dla was za kwadrans siódma, a my zaglądamy do bogatego, no prawie bogatego zestawu urodzonych na dziś. Kto tam na świat przyszedł 12 czerwca przed laty?
1: No to zaczynamy od dwóch pięknych kobiet. 1981 rocznik to Adrianna Lima, brazylijska supermodelka, aktorka, która była aniołkiem Victoria's Secret, ustanowiła rekord najdłużej pracującej modelki tej marki.
0: A dwa lata później urodziła się Ania Rubik, polska supermodelka, projektantka, osobowość, działaczka społeczna, uznana za jedną z najpopularniejszych i dość wpływowych modelek XXI wieku.
1: No i mamy coś z filmu Dave Franco, to rocznik 1985, to młodszy brat sławnego aktora Jamesa, amerykański aktor filmowy, telewizyjny, który zadebiutował w moim ulubionym serialu Siódme Niebo, zagrał także w filmach Iluzja, 21 Jump Street, Nerf czy Sąsiedzi.
0: Już się obawiałem, że obędzie się bez kącika filmowego, całe szczęście.
1: Nie, no ja nie zawiodę, nie mam
0: jest
1: pieniądze.
0: Namiastka. Urodzeni 12 czerwca są wrażliwi i szlachetni, pomagają innym i nie boją się bronić swoich ideałów.
1: Osiągają także wielkie powodzenie w zawodach związanych ze sztuką i medycyną.
0: A o czym marzą? No oczywiście o idealnej miłości i o lepszym świecie.
1: No i to sprawia, że są tacy delikatni, wymagają więcej niż inni troski i wypoczynku.
0: Powinni uważać na zdrowie i wystrzegać się nałogów.
1: Szczęśliwa cyfra to 9.
0: Mamy także kamień szlachetny, który wam sprzyja w życiu. To jest diament, generalnie znany.
1: No i sprzyjający znak zodiaku.
0: I już, uwaga, to niejakie...
2: Ryby.
1: O, to ja.
0: No też, mniej więcej. Chciałem tylko zauważyć, że jak ktoś 12 czerwca urodzony i taki delikatny i wymaga wypoczynku, to proszę z tym do szefa dzisiaj, że w radiu mówili.
1: Delikatny jestem, no, ja muszę szefie odpocząć. Tak, możecie na nas gonić.
0: Tak, może o 11.

0: Za 5 minut będzie godzina 7, za kilka chwil też wiadomości. Będziemy mówić o Lajkoniku, który opanował wczoraj ulicę Krakowa. Ale oczywiście dzień bez Donalda Trumpa dniem straconym.
1: Musi być.
0: Tak, prezydent USA zapowiada może już takie 39. porozumienie z Iranem. A czy będzie, to się okaże.
1: I o tym powiemy w wiadomościach o 7.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
9: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek w Kaliszu, Ostrowie i okolicy, ale chłodny. Teraz mamy tylko 10-11 stopni. Dziś maksymalnie do 19. Odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Słońca nie zabraknie, ale według synoptyków około południa i wczesnym popołudniem chmury będzie przybywać i od czasu do czasu może słabo, bardzo słabo, przelotnie popadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa. Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
5: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
4: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
6: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
4: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyń na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
7: Lajkonik!
8: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
9: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonika.
10: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
11: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
4: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą bramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City, strzelił Julian Quiñones, a drugą Raul Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA między Paris Saint-Germain a Aston Villą, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze mundialów USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia. zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3.
13: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
12: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magdalinet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2. I następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sonmez.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 5 minut mamy już po godzinie 7. Piątek, piąteczek, piątunio, tego nam nikt nie zabierze.
3: Absolutnie nikt, to jest bardzo dobra wiadomość. To jest jak takie dobre śniadanie do dobrej kawy, jak aromat tej kawy. To wiesz, idealne słowo.
2: Ale
3: jest.
2: Popłynęła teraz. Piątek poetycko, niczym nie? Aromat. Ojej, normalnie, co tu się dzieje?
3: Jest tylko wolne,
2: co tu się dzieje?
3: Ale do tego popłyniemy także w kwestiach wróżb, bo ponad dzisiaj możemy doświadczyć całej gamy uczuć i otworzyć się na to dobrego, co ludzie mają nam do zaoferowania.
2: A w ogóle to piątek będzie według wróżb sprzyjać miłości. O,
3: i relacjom.
2: Proszę. I o tym powiemy za chwilę.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bony na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Stwórz wymarzony ogród z wesołkiem. Tylko w składach budowlanych wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
10: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Media Centrum.
1: To niektórzy tak mają w życiu, że nigdy nie dorastają. 17 po 7, zaczynamy od barana.
2: Tak, to słuchaj bardzo uważnie, bo będziesz dzisiaj w dobrym humorze, tak zerkam, chyba się zgadza.
1: Nie, okej, okay, no.
2: Bardzo chętnie zabierzesz się też za trudniejsze zadania, ale to jest najważniejsze. Słońce w sekstylu zapowiada wiele ciekawych dyskusji.
1: O, proszę bardzo.
2: Nie wiem, czy ty jesteś na to gotowy.
1: Nie
2: z kolei
1: wiem.
2: Po południu czas na rozrywkę, ale żeby nie było intelektualną, więc no. Uwaga, dobry film. Możecie natchnąć okay. I zainspirować do działania.
1: Byczku drogi, działaj, ale nie bądź w piątek krytyczny i nerwowy, bo ludzie jednak pomogą ci w osiąganiu celów. Pamiętaj też o danych innych obietnicach, wszystko się jakoś ułoży. Wieczorem czas na relaks oraz sport.
2: Bliźnięta. Nie obrażajcie się, jeżeli ktoś wam coś wytknie albo będzie miał jakiś argument przeciw. Może z czegoś rzeczywiście lepiej zrezygnować dzisiaj w kwestii porządkowej. Przemyśl swoje ostatnie decyzje, poczujesz, jak wraca równowaga. Wieczorem odpocznij, zajmij się swoim hobby, rozwojem duchowym.
1: Wenus rakowi pomoże. Pomoże szybko załatwić trudniejsze sprawy. Możesz dzisiaj sporo zyskać w sprawach finansowych. Popołudnie będzie sprzyjać relaksowi w pięknym miejscu, w spa albo parku. No i dzisiaj pamiętaj, że nie wszystko będzie idealnie.
2: Ta Wenus w koniunkcji to na każdy znak będzie teraz wpływać. To na lwa jak? Otóż ma uważać dzisiaj na słowa i panować nad emocjami. Niczego nie obiecuj, zanim nie poznasz całej sprawy. No właśnie od jutra Wenus będzie sprzyjać sukcesom, a dzisiaj trzeba być mądrym i także w kwestii swojej konkurencji. Nie zawiodą cię dzisiaj przyjaciela.
3: Panna.
1: Warto zabiegać o uznanie, ale nie za wszelką cenę. Twoje pomysły będą dzisiaj bardzo dobre i czas pokaże, że w wielu sprawach miałeś rację. Wieczorem porozmawiaj, spotkaj się z przyjaciółmi. Księżyc sprawia, że będziesz miał dzisiaj sporo okazji do uśmiechu i odstresowania.
2: Wago, dzisiaj omawiaj takie pomysły, które zapewnią szybki przepływ gotówki. Nie zmęczy cię to, ale doda optymizmu, do spraw zawodowych. Może się też pojawić ciekawa, interesująca propozycja szkolenia albo wyjazdu, a wieczorem zadbaj o swoje zdrowie.
1: Skorpion będzie pewny siebie i nie pozwoli się krytykować. Upór może obrócić się dzisiaj przeciwko tobie, bo ludzie będą pamiętliwi. Po południu oderwij się od codziennych zajęć, odpocznij, a zamiast organizować zakupy czy porządki, idź na siłownię, na jogę albo na basen.
2: Strzelcu, dzień będzie udany, a w pracy możesz usłyszeć różne plotki na swój temat, ale nie przejmuj się i po prostu rób swoje. Skup się na tych osobach, które rzeczywiście są dla ciebie ważne, a wieczorem warto pójść na randkę, na spotkanie z przyjaciółmi albo zaplanować coś fajnego na weekend.
1: Koziorożec zajmie się dzisiaj domem, gotowaniem i sporo uda się zrobić. Wenus w opozycji do twojego znaku sprzyja trosce o zdrowie oraz wygodę. Koziorożec też postanowi dziś zmienić świat, ale piątek sprzyja raczej dyskusjom niż konkretnym działaniom.
2: Na to jeszcze przyjdzie pora pewnie. Wodniku, ty bądź uprzejmy, uczynni. Dzisiaj ludzie będą cię potrzebować. I uwaga, księżyc w kwadraturze dzisiaj sprzyja nadrabianiu różnych zaległości. Dzisiaj także popołudnie sprzyja relaksowi, a rodzina będzie miała swoje wymagania, więc też uważaj, znieś to ze spokojem. Niech wszyscy wiedzą, że można na tobie polegać.
1: Ryby będą dzisiaj w doskonałym humorze. W pracy okażą innym sympatię, ale w sprawach finansowych będą czujne. Wenus sprzyja niespodziewanym propozycjom, które będą związane z podwyżką albo awansem.
2: Biorę.
1: Proszę. Na zebraniach w pracy przedstawisz dziś pomysły, które zapewnią ci uznanie i, uważaj, szybką gotówkę.
2: No to ja już się zabieram za spisywanie. Ja szczęka mi

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
4: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: 7:30, czas na wiadomości, Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Żywopłot przy Alei Wolności ogranicza widoczność pieszych. Uwaga, ćwiczenia wojskowe na Kaliskich Piwonicach, piłkarskie ostatni na koniec sezonu.
3: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy żywopłot przy Alei Wolności w Kaliszu ogranicza widoczność na przejściu dla pieszych? Z takim pytaniem do władz miasta zwróciła się słuchaczka Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. Pani Karolina zwraca uwagę, że wysokie krzewy w rejonie przejścia utrudniają kierowcom dostrzeżenie osób zbliżających się do pasów, co jej zdaniem może wpływać na bezpieczeństwo. Czy istnieje możliwość, żeby trochę skosić żywopłot na Alei Wolności, chociaż w okolicy przejścia dla pieszych? Tam naprawdę nikogo nie widać, alarmuje słuchaczka Radia Centrum. Sprawę skomentował Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Magistratu.
4: Problem jest znany, bo już rozważaliśmy ewentualne przycięcie tych krzewów wcześniej, ale patrzymy też przez pryzmat całego jakby wizerunku tutaj i utrzymania zieleni. No przeanalizujemy to jeszcze ewentualnie, bo to widzę, że nie jest może pierwsze zgłoszenie, chociaż tam na chwilę obecną nie działają światła, ale tam jest przejście, tam są światła i teoretycznie ten żywopłot nie powinien przeszkadzać, bo każdy kierujący będzie się i tak kierował światłami. To nawet jak on będzie niski czy wysoki, to nie ma znaczenia. Jak wejdzie ktoś na czerwonym, to i tak będzie wina pieszego.
2: Naczelnik Paweł Bąkowski dodał również, że żywopłot jest regularnie przycinany i od kilku lat utrzymywany na tym samym poziomie. Jednak nie wykluczono jego dodatkowego obniżenia.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Będą ćwiczenia i utrudnienia w ruchu. W ten weekend 13 i 14 czerwca w Kaliszu odbędą się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. W związku z tym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 8 do 16 możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu. Ponadto mogą występować utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych oraz chwilowych zadymień. Na ostatni mecz kończącego się sezonu przenoszą się na nowy zmodernizowany stadion, a mowa o piłkarzach Centry 1946 Ostrów, którzy jutro o 17:00 zmierzą się w derbach powiatu ostrowskiego w ramach Red Box 5 Ligi z rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce. Będzie to pierwszy mecz na obiekcie przy ulicy Kusocińskiego po kompleksowej modernizacji. O tej samej porze, ale na stadionie za parowozownią, ostatni mecz w tym sezonie w ramach Artbud 4 Ligi zagra Ostrowia 1909, która zmierzy się z Kanią Gostyń.
5: My naprawdę staramy się grać ambitnie, nie odpuszczamy żadnego meczu i naprawdę chcielibyśmy, żeby tych kibiców tu przychodziło więcej właśnie na takie mecze, gdzie raz, że piękna pogoda i to sprzyja temu, żeby przyjść. I zapraszam wszystkich ludzi z Ostrowa, żeby nas dopingowali, bo tak jak kiedyś powiedziałem, że to są ich mieszkańcy, nie? To są wszyscy chłopcy, którzy mieszkają w Ostrowie i trzeba tą drużynę hołubić i trzymać, żeby to się rozwijało dalej.
2: Powiedział Radiu Centrum Józef Klepak, trener biało-czerwonych Pasiaków. Dodajmy, że Ostrowia po serii trzech z ostatnich zwycięstw zapewniła sobie utrzymanie na poziomie czwartoligowym. W ostatnim meczu zmierzy się z Kanią Gostyń, która nie przegrała od 8 kolejek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: 7:34, dobry moment, żeby po raz kolejny wyruszyć na trasy naszego regionu i rozpoczniemy tym razem tę podróż od sytuacji na drogach w centrum Kalisza, gdzie już samochodów zdecydowanie więcej niż to jeszcze było przed godziną, ale jedziemy przez centrum miasta w miarę spokojnie. Trochę dłużej trzeba postać na Majkowskiej, na Poznańskiej, na światłach. Niektóre punkty na Wojska Polskiego również to takie miejsca, gdzie trzeba się zatrzymać. Jedna, druga zmiana świateł, jedziemy. jedziemy jednak dalej. Kalisz Opatówek na drodze numer 12. Drogowcy powrócili o poranku do prac i tutaj też ruch odbywa się dość spokojnie, tak delikatnie mówiąc, bo kierowcy meldują, że korek stworzył się spory, zwłaszcza na wysokości Zdun i zjazdu w kierunku Szałego. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski przejezdna, tu bez utrudnień, a w samym Ostrowie proszę uważać przede wszystkim na Ale Duchowskiego, na fragmencie między Piłsudskiego a Strzelecką, gdzie trwają kolejne prace, no i tam dziury dość solidne, jak informują kierowcy kręcący po Ostrowie Wielkopolskim. Prace także na ulicy Klasztornej.
10: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: No to przesiadamy się teraz na rower, a z rowerem to kojarzy się także lista. Masz z torbą pełną przesyłek, taki obrazek codziennego życia. No i teraz będzie ponad zupełnie nowy, technologiczny akcent, bo Poczta Polska rozpoczyna pilotaż rowerów z napędem, uwaga, wodorowym, które mają zostać sprawdzone w realnej pracy listonoszy. To pierwszy taki projekt w Europie Środkowej i Wschodniej, zrealizowany przez operatora pocztowego, więc teraz listonosza na wodorowych, czerwonych rowerach.
0: Jak na takim wodorze pojedzie, to emerytura będzie przychodzić zawsze punktualnie.
11: Błyskawiczny.
0: Normalnie, może wyższa do tego.
10: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
13: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
14: Od radia.
15: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
16: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
15: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
14: Od radia dla ciebie.
0: Ogłoszenie.
17: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Za 12 minut 8 jest afera na pół Polski. Jak nic, jest afera.
1: Jak nie na całą od razu, wiesz, bo to jeżeli chodzi o Polaka i jedzenie, jak mu jakieś, wiesz, zakazy dadzą, nie, no to
0: urażony Polak.
1: W ogóle
0: Polak.
1: Nie ma tak. opcji, już o piciu nie wspomnę.
0: Hotel w Krynicy Morskiej wprowadził sztywne zasady. Otóż, jeżeli idziecie na śniadanie w tym hotelu, to oczywiście... Tak, możecie sobie zjeść ile chcecie, ale nie możecie wynieść. A jak wyniesiecie, to oni to potraktują jako posiłek na wynos i zainkasują 80 zeta od osoby.
1: Nie, no daj spokój, to już lepiej zaoszczędzić, sobie kupić drożdżówkę na mieście albo coś. Bo banana
0: się, przestało się opłacać, ale nie, dobra, ręka do góry.
1: Kto nie wyniósł.
0: Tak, kto
1: ale
0: nie
1: wiesz,
0: wyniósł,
1: a może
0: tak.
1: na przykład towarzystwo jest zbyt hałaśliwe na śniadaniu, no to ja też wolę sobie zrobić kanapeczkę właśnie. I zjeść spokojnie w hotelu, a zwłaszcza jeżeli na przykład pokoje z balkonem i z pięknym widokiem na góry, morze czy na cokolwiek.
0: A nie na pana Janusza na przykład, panią Krystynkę. No.
1: I oglądanie z szerokiej paszczy rozdziawionej takiej z jedzeniem w środku, no nie no.
0: No ale drogo, prawda? No 80 zł tak za taki wynos. No, to
1: wszędzie trzeba mieć jakiś zdrowy rozsądek. No.
0: Dajcie znać swoją drogą, czy popieracie tego typu zakazy. I czy nie zdarzyło wam się też takiej kanapeczki tam gdzieś?
1: Myślisz, że się przyznają?
0: No, a przyznają się, tak. Jak się pociągnie za język, to się przyznają, coś tak czuję. 62500-306-4 zawsze
1: Tomek,
0: możecie
1: Tomek
0: zadzwonić.
1: Tomek będzie ciągnął w razie czego.
0: No, to czekam na wasze opinie w tym temacie.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
5: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
6: Garnitury. Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny, ale chłodny poranek. Teraz mamy 12 stopni na termometrach, ale będzie cieplej. Dziś maksymalnie nawet do 19 i taka też będzie temperatura odczuwalna. Do południa sporo słońca, później nieco więcej chmur, z których od czasu do czasu może bardzo słabo, jak to twierdzą synoptycy, wręcz symbolicznie popadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 8.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego. Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
5: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
4: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
6: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki. W oddziałach NFZ-u można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi. Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
7: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
4: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. BUB drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
8: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
9: Jakie są ceny?
8: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
4: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. BUB z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
1: Kursy walut.
2: BUB z gruntu będzie po złotówkach, a jak tam za granicą? Proszę, sprawdzamy sytuację w kantorach. Średnia cena euro to 4,25, dolar amerykański 3,67, frank szwajcarski 4,62 grosze i jeszcze funt brytyjski 4,93.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
10: No dobrze, to teraz jest czas i pora na to, żeby poświętować, a nie tylko dlatego, że jest piątek, piąteczek, ale dlatego, że są ci, którzy mają dzisiaj imieniny, no to bardzo proszę. Dziś między innymi Antonina, Janina i Czesław.
2: Świętuje także Kacper, Kazimierz oraz Leon z Ludwikiem.
10: Mieczysława, Celestyna i bardzo mi się podoba Cytryn i Cytryna dzisiaj świętuje.
2: Nie, wspaniale. To pozdrawiamy Cytrynów, Cytryniany, Cytryny tego świata, wszystkich, którzy... No mniej więcej tak.
10: Ale
2: mają
10: bez kwaśnej miny, prawda? My się szeroko ładnie uśmiechamy.
2: No i Włodzimierz dzisiaj świętuje.
10: Najlepszego oczywiście od nas.
2: 4 po 8 gramy dla was na piątkowy poranek.

0: no.
1: Reklama.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: 17 minut po 8. Wyobraź sobie, że wygrywasz teraz auto i posiadłość w Wielkiej Brytanii wartą 8 milionów złotych. Co robisz? Ale tak przemyśl, no co robisz?
1: A ile wynosi od tego podatek?
0: A to nieważne. Dobra, masz 8 milionów złotych w postaci posiadłości i jeszcze
1: imprezę do tego... robię.
0: Imprezę robisz, dobrze.
1: I zapraszam słuchaczy Radiocentrum, ale bilety kupują sami.
0: Proszę bardzo, ale do Wielkiej Brytanii nie jest drogo.
1: Nie
0: więc
1: jest.
0: Możesz się zdziwić. Pan Dawid, 39-letni Polak, w Wielkiej Brytanii mieszka od 25 lat i właśnie wygrał w tamtejszej loterii posiadłość w hrabstwie Lancashire. 8 milionów złotych to jest warte. Mm-hmm. I auto. I pan Daniel zdecydował, że to auto sprzedaje, że sprzedaje posiadłość i spełni marzenie swojego życia w postaci powrotu do Polski.
1: Bo zazwyczaj te Polacy jadą, żeby się narobić i wziąć kasę i wrócić, a potem często jest tak, że im trzeba dosyłać, albo po prostu nie wracają, bo ich nie stać
0: tak,
1: na to, żeby wrócić.
0: Dosyłają to tylko ci ze Stanów Zjednoczonych swego czasu, gdzie były te drogie dolary.
1: Funty były droższe.
0: Też były,
1: droższe. Także... No dobrze, czyli auto sprzedane, chata też, tam prawie 9 milionów z tego, co widzę.
0: A więc powrót do domu.
1: To się wybuduje.
0: Powrót do domu może być takim
1: pięknym marzeniem.
0: I podatki
1: polskie.
0: A to jeszcze, panie Dawidzie, proszę się zastanowić, a Kleo będzie śpiewać o domu.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Kleo, tak a propos powrotów pana Dawida do Polski, a o 8.30 Mateusz Kurzaj i najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Będzie na sportowo, ponoć na stulecie klubu Ostrów organizuje turniej dla młodych piłkarzy z udziałem, uwaga, wielu markowych klubów.
0: Sporo się wydarzy, o tym będziemy mówić w wiadomościach o 8.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Reklama.
5: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.
8: Chciałem ja, Czuany, Nendom, Game.

0: 8.30 i czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożar w pokoju, nocna ewakuacja pensjonariuszy DPS-u w Pleszewie, w podostowskim Lewkowie powstanie mural, turniej markowych drużyn na stulecie.
3: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny pożar w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Miejscowe służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały w czwartek przed drugą. Pożarem objęty był jeden z pokoi. Jak informuje aspirant Mateusz Grabarek, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej, łącznie ewakuowano 69 osób, w tym dwie osoby z personelu. Na miejscu poza strażą pożarną pracowała również policja.
4: Wstępne ustalenia służb wskazują, że do pożaru doszło po uprzednim podpaleniu szafy przez jednego z pensjonariuszy. Policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa Pleszewskiej Policji. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Katarzyna Krawczyk, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, najważniejsze jest to, że nikt z pensjonariuszy nie ucierpiał.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na cześć Zofii Lipskiej, organiczniczki na jednym z przystanków w podostowskim Lewkowie, powstanie mural z jej podobizną. Namaluje go Konrad Moszyński, który jest autorem malowidła na przystanku w Czekanowie. 21 czerwca przed pałacem w Lewkowie odbędzie się pierwszy ogólnopolski nieformalny zlot ZOŚ. Jak przyznała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektorka muzeum w Lewkowie, tego dnia będą też obchodzić spóźnione majowe ich imieniny.
5: Był organicznik, teraz czas na kobietę, organiczniczkę, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Panie Lipskie na równi z mężczyznami, o których przez lata sporo się mówiło, mnóstwo działań podejmowały po to, żeby uświadamiać nie tylko kobiety, ale także wszystkich mieszkańców Lewkowa i okolicznych miejscowości czy wsi, które przylegały do majętności lewkowskiej. I chodzi nie tylko o naukę czytania, o to, że stworzyła bibliotekę, że organizowała kursy. Troszkę uczyła kobiety samodzielności.
2: Powiedziała Sylwia Nowicka. W niedzielę 21 czerwca po oficjalnym odsłonięciu murala na dziedzińcu i przed pałacem będzie można również skosztować smakołyków przygotowanych przez panie z lokalnego KGW. OKS 1926 Ostrów z okazji stulecia klubu organizuje w sobotę turniej dla młodych piłkarzy z udziałem wielu markowych klubów. W Ostrowie zagrają akademie m.in. Lecha Poznań, Krakowi, Rakowa Częstochowa czy Górnika Zabrze.
6: Pancernik Cup 2026. Pod taką nazwą rozegrany zostanie turniej z okazji stulecia OKS-u 1926 Ostrów. Organizator zaprosił na boiska przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie młodych piłkarzy z roczników 2016 i 2018. Młodsza kategoria rozpocznie zmagania w sobotę o 8.45, a w szranki staną Akademia Lecha Poznań, Akademia Piłkarska Legnica, Krakowia, Akademia Raków Częstochowa, Młody Widzew Łódź, Parasol Wrocław, Kanarinios Skurzewo i Akademia Górnika Zabrze. O 12.45 wystartują zmagania rocznika 2016, w którym to zagrają Bydgoski Klub Sportowy Chemik, Akademia Krycika, Akademia Talentów Krotoszyn, APR Lampard Kalisz, Ostrowia 1909, Stal Pleszew i Akademia Piłkarska Czech. Dodajmy, że klubem partnerskim OKS-u jest Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie Lubin. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut 9, no to raz jeszcze ruszamy na trasy naszego regionu. Warunki do jazdy bardzo dobre, korków nie ma. Spójrzmy tym razem na najważniejsze drogi krajowe. 25, Kalisz Ostrów Wielkopolski, przejezdna bez utrudnień. Podobnie także 11 i 12 na sporym fragmencie. Poza remontowanym odcinkiem w okolicach Zdun i Opatówka, tutaj oczywiście trzeba będzie mocno zredukować na kilka minut i uważać zarówno na drogowców, którzy pracują, ciężki sprzęt, sprzęt, jak i innych uczestników ruchu drogowego, bo tam w godzinach szczytu jest bardzo tłoczno. Kalisz, jeśli chodzi o najważniejsze miejsca, w których teraz trzeba zwolnić, to Wojska Polskiego 3 maja, miejscami Warszawska, także krzyżówka Wojska Polskiego i Poznańskiej. I jeszcze Żudoka na Ostrów Wielkopolski, w Ostrowie największy ruch w ścisłym centrum miasta, ale jesteśmy już po porannym szczycie na drogach, więc teraz będzie tylko lepiej. W Ostrowie uważajcie na remonty Klasztorna i Leduchowskiego rozkopane.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur Kalisz, Łódzka 41.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Końcem czerwca obowiązkowe kursy reedukacyjne dla kierowców złapanych na jeździe pod wpływem lub środków odurzających lub alkoholu będzie kosztować 2,5 tysiąca złotych zamiast dotychczasowych 500. Nowe przepisy wymagają także od kierowców wykonania badań lekarskich i psychologicznych z określonym terminem zgłoszenia na badanie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Za kwadrans dziewiąta i dziś rok 1951. 12 czerwca właśnie wtedy urodził się Brad Delp, założyciel, wokalista i gitarzysta amerykańskiej formacji Boston.
2: My teraz mamy dla was kawałek, który na pewno też kojarzycie. To jest More Than a Feeling, 1976 rok. Boston i album również Boston.

0: Same nowości mamy dla Was w wiadomościach o godzinie 9. Po pierwsze powiemy sobie o nowych myśliwcach na polskim niebie. Dziś będą przelatywać nad największymi polskimi miastami.
1: No właśnie, no u niektórych to może zmrozić krew w żyłach, ale nie martwcie się.
0: Coś jeszcze z nowości?
1: Tak, teraz schodzimy z nieba na ziemię, bo będą także nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity.
0: A oni tak lubią, prawda? Tak, na wakacje nam zmienić, na zimę nam zmienić.
1: Ale grudniu, spokojnie, tak. Bo będzie nowe połączenie rozszerzone do Chorwacji.
0: Ojej, szaleństwo. Dobra.
1: Planujcie wakacje już.
0: Będziemy o tym słuchać w wiadomościach już za moment.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
5: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
4: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
5: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
4: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
4: i Arkadiusz Mareniec.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MedicLux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MedicLux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MedicLux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
7: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
8: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
9: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek i tak będzie aż do południa, a później pojawią się chmury, z których może słabo przelotnie popadać, ale nie będą to opady, które jakoś szczególnie nam uprzykrzą życie popołudniową porą. Chłodno, 13-14 stopni teraz i dziś maksymalnie do 19 w najcieplejszym momencie dnia. Temperatura odczuwalna też może być nieznacznie niższa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00 Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
5: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
4: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
6: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
4: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karel Licki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
7: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
4: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
2: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał mecz otwarcia mundialu z RPA, a Korea pokonała Czechów. W Mexico City na inaugurację piłkarskich mistrzostw świata kibice obejrzeli przeciętny mecz, w którym gospodarze wygrali 2-0. A sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki, 2 dla zawodników z Afryki i 1 dla gospodarzy, mówi reprezentant Meksyku Eric Lira. To był bardzo wymagający emocjonalnie mecz, bo rzadko z czymś takim się spotykamy w życiu. To znaczy, nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś podobnego przeżyjemy. To była więc trudna trudna i skomplikowana chwila dla nas, ale pracujemy wszyscy nad swoją psychiką, by móc dać z siebie wszystko i by zadbać o to, by ta sytuacja na nas nie wpłynęła, byśmy mogli zagrać na najwyższym poziomie. A w drugim meczu turnieju Korea kontra Czechy padł wynik 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi pierwsi strzelili w Guadalajarze gola. Dziś o godzinie 21 polskiego czasu turniej zaczynają kolejni ze współgospodarzy Kanadyjczycy, którzy zagrają w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, bez swojego czołowego piłkarza Alfonso Davisa, który nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry po kontuzji. Informację o absencji kapitana przekazał trener współgospodarzy turnieju Jesse Marsh. Tymczasem kapitan Japonii Wataru Endo z powodu kontuzji w ostatniej chwili wypadł z kadry zespołu na mundial. Jednocześnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 33-letni pomocnik Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie w kadrze zastąpi go Shuto Machino z Borussii Mönchengladbach. Japonia na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję, przez dekady dominujący kraj w tej dyscyplinie. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Dotyczyła ona tego, że Rosyjska Federacja Szachowa uzurpowała sobie kontrolę nad dyscypliną na obszarach tego kraju zajętych przez rosyjskie wojsko. KAS dał jednocześnie Rosji 90 dni na oddanie kontroli nad organizacjami szachowymi w 5 regionach i zaprzestanie organizowania tam turniejów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
8: 6 minut już po godzinie 9, piątek, piąteczek, 12 dzień czerwca w kalendarzu. Pędzimy z wami w kierunku weekendu.
3: Znalazłam bardzo fajne powiedzonko na piątek. Jeśli każdy dzień w pracy przypomina piątek, to robisz to, co miałeś robić.
8: O, proszę bardzo. To jest
3: a w piątek najlepiej tak robić, żeby się nie narobić, nie?
8: Właśnie, jeżeli każdy dzień w pracy przypomina taki dzień, w którym nie musicie robić i nie musicie się narobić, to jest w ogóle rewelacja. To jest spełnienie marzeń, dajcie znać, gdzie tak można.
3: Gramy. Jak się chce, to można.
8: Oczywiście. Wchodzimy na dach teraz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub tofi w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
7: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Piątkowy poranek, 15 po 9, ale dobry czas, żeby zaplanować sobie już weekend i jeszcze piątkowy wieczór. To już jest ten dzień, kiedy rusza 33. edycja La Strady w Kaliszu, a więc festiwal, który na stałe wpisał się w kalendarz tych czerwcowych wydarzeń na ulicach miasta. No i startujemy dziś już oficjalnie po prologu.
1: No to piątkowy duet od razu jest lastradowym duetem, który zaprasza was dzisiaj o godzinie 18.

0: Lastradzie.
1: Pamiętajcie, że będzie też widowisko z ogniem, więc zaplanujcie sobie wieczór dzisiaj od 18 na placu ratuszowym, a później do późnych godzin wieczornych, może nawet do wpół do pierwszej w nocy.
0: Sprawa oczywista, partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Wstęp, jak zawsze, absolutnie bezpłatny. Bierzecie ze sobą dobry humor.
1: Oby nie parasola. Tak, ale parasole, publiczność lastradowa jest zawsze przygotowana. Damy radę.
0: Piszemy o tym dla was na RCFM. Zaglądajcie tam. Szczegółowy rozkład jazdy tegorocznej Lastrady.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: No, tego.
4: Może.
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
10: z majorem Jakubem Pojmańskim, rzecznikiem praw

0: Rezerwowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu porozmawiamy o zakończonej w południowej Wielkopolsce kwalifikacji wojskowej, a także o propozycji polskiej armii na lato, czyli wakacjach z wojskiem. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: 25 minut po 9:00, o czym w wiadomościach już za moment?
1: Będzie na sportowo, o bardzo przyjemnym wydarzeniu w Opatówku. Tam przedszkolaki, tam uczniowie podstawówek, no i jeszcze senioriada, która miała miejsce w czwartek, ale w sobotę finał.
0: Dla wszystkich coś się znajdzie na pewno, dla każdego coś dobrego, o tym powiemy w wiadomościach o 9:30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: To oczywiście Omega w przeboju, który wszyscy doskonale znamy. 9:30 na zegarach, czas na wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cmentarz dla zwierząt domowych w Ostrowie Wielkopolskim. Władze miasta zastanawiają się nad utworzeniem takiego miejsca. Powiemy też o olimpiadzie sportowej PPL. Zaprosimy na sportowy festyn w Opatówku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim może powstać cmentarz dla zwierząt domowych. Taki pomysł coraz częściej pojawia się w rozmowach mieszkańców z władzami miasta. Jak przyznała Radio Centrum prezydent Ostrowa Beata Klimek, społeczne poparcie dla tej inicjatywy jest niemal jednogłośne. Jednak według niej problem dotyczy zarówno kwestii praktycznych, jak i emocjonalnych.
3: To jest dzisiaj określony problem z pochówkiem czy utylizacją zwłok zwierzęcych. Wiemy o tym, że często niestety trafiają one do kontenerów na śmieci. Tak nie powinno być, ale z drugiej strony nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby spopielić takie szczątki. Dziś musimy po taką usługę na przykład pojechać do Poznania i jest ona kosztowna, bo ponad 1000 zł.
2: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Władarz miasta podkreśliła, że psy i koty są dla wielu mieszkańców pełnoprawnymi członkami rodzin. Cmentarz miałby stać się miejscem pamięci, gdzie można byłoby godnie pochować zwierzę i wrócić do niego po latach. Na razie nie wskazano konkretnej lokalizacji. Prezydent Beata Klimek zapowiada jednak analizę obowiązujących przepisów oraz rozwiązań funkcjonujących już w innych samorządach.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ponad 1500 osób uczestniczy w olimpiadzie sportowej PPL 2026 w Pleszewie. Zmagania sportowe rozpoczęły przedszkolaki, ćwiczą uczniowie podstawówek. W czwartek odbyła się senioriada. Finał w sobotę. Do kategorii Open zapisało się 29 drużyn. Będzie sportowo, ekologicznie, ale też charytatywnie.
4: Wybrzeże dzikich koni, strażnicy galaktyki, bestie z budżetówki powiatowe, asy kompaktowe, Pleszew. Pod tymi nazwami kryją się reprezentacje firm grup koleżeńskich, które zapisały się do udziału w olimpiadzie sportowej PPL kategoria Open. Będzie bieg na 400 metrów, bowling i dart, przeciąganie auta strażackiego, surf siatkarski, strzelanie, pływanie. Dodatkową konkurencją są elektrośmieci. Która drużyna zbierze ich najwięcej, może liczyć na nagrodę specjalną. Voucher na wieczór w kręgielni. Dla zwycięzców 3 nagrody. Vouchery na 1500, 1200 i 1000 zł do zrealizowania w sklepach bądź wymiany na gotówkę. Dla grup młodzieżowych vouchery na 1800 i 600 zł też z możliwością wymiany. Nie zabraknie pucharów za wyniki indywidualne. Olimpiada to też wydarzenie charytatywne z udziałem Fundacji Bread of Life. Upieczone przez urzędników ciasto będzie można skonsumować na miejscu z kawą, herbatą lub zabrać do domu. Dochód będzie przeznaczony na rehabilitację urzędnika Michała Grobelnego. I ta akcja jest też organizowana z myślą o kibicach. Olimpiada sportowa PPL to wielkie święto pleszewskiego sportu, w którym uczestniczą mieszkańcy miasta od 3 roku życia do 80 z dużym plusem. W zespole kompaktowy Pleszew występuje burmistrz Arkadiusz Ptak, który biega, pływa, gra w darta i strzela z karabinu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Już w tę sobotę w Opatówku powstanie piłkarskie miasteczko, mini zoo, m.in. z wielbłądami, a na dzieci będzie czekać mnóstwo darmowych zabaw i upominków. A to za sprawą Widzewskiego Dnia Dziecka, który odbędzie się na terenach rekreacyjnych wokół stawów przy ulicy Poniatowskiego. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Mateusz Duraj, wiceprezes Stowarzyszenia Widzewski Opatówek.
5: W programie mnóstwo darmowych atrakcji. Widzewskie dmuchańce, mini zoo, kule wodne, przejazd kolejką, trampoliny, widzewskie tatuaże, lody, popcorn, napoje, strefa Super Grill oraz wiele widzewskich upominków. Całą imprezę poprowadzi animator Leoś, a wszystkie atrakcje są darmowe. Nie może Was tutaj zabraknąć.
2: Dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczące w festynie otrzymają okolicznościowe koszulki. Widzewski Dzień Dziecka w Opatówku potrwa od 15 do 19.10. Godzina zakończenia nie jest przypadkowa, bowiem w 1910 roku powstał klub Widzew Łódź, z którym od wielu lat współpracuje środowisko sportowe z Opatówka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut będzie 10, ja wracam do Pleszewa, muszę. No, ja chciałbym poznać tę drużynę. Tak, nie, no bo tam...
6: Ale którą?
0: Irena Kuczyńska wspomniała o bestiach z budżetówki. To od razu widzę taką grupę, wiesz, zdeterminowanych urzędników, no.
2: Ja to widzę właśnie pana burmistrza Arkadiusza Ptaka, który ale... biega, pływa, gra w data
0: ta, strzela z karabinu. Strzela z karabinu. To... Ciekawe, do której drużyny dołączy. Czy do bestii z budżetówki, czy na przykład do powiatowych asów.
2: Bo jak to... strzela, to...
0: A właśnie, no. Dobra, zostawmy temat. Tak. Dobrej zabawy życzymy. Fajnie, że się udało coś takiego zorganizować. Organizować i pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
5: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
6: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
0: Reklama. Radio Centrum.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Za 13 minut będzie godzina 10 i to taki moment, w którym zawsze sięgamy po dobre rokowe granie na 106,4 FM o tej porze. Oto dzisiaj panowie z AC/DC i Back in Black. I co, gramy? Startujemy?
2: I to jest taki kawał, który koniecznie trzeba zrobić głośniej.

0: Za 5 minut będzie godzina 10, za chwilę też wiadomości. F-35, nowoczesne myśliwce lecą nad Polską.
1: No tak, na ich trasie są kolejne miasta. Będzie można zadrzeć głowę wysoko do góry, żeby sobie poobserwować.
0: Więcej na temat o 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który? Garnitur!
8: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
10: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słońce i tak będzie do południa. Chmury jednak już się pojawiają. Z tych chmur dzisiaj może słabo popadać, ale opady raczej bardzo przelotne i możliwe tylko w okolicach 15-16 według synoptyków. Wieczór już pogodny. Na termometrach do 19 stopni, teraz około 15-16, wieje słabo z południa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w Śląskiej Pszczynie. Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
4: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
6: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
4: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni Marzeń Gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty po 10:00. Piątkowy poranek. Dla tych, którzy wstali skoro świt, to już takie... uczciwe przedpołudnie, czas na dobrą kawę, to na pewno.
7: O, albo drugie śniadanie, albo kogoś można zaprosić do tej kawy, bo pamiętaj, że w horoskopie było, że wszystko dzisiaj sprzyja dobrym relacjom.
2: Bardzo dobrze. W tym kierunku podążajmy. Śpiewała już dzisiaj dla nas Britney Spears, to dla tych, którzy wtedy spoglądali w tamtych latach, czy Britney, czy Christina, a teraz coś dla tych, którzy są z tego etapu, czy Backstreet Boys, czy NSYNC.
7: No wiesz, no. Jeszcze było Nicki on the Block wcześniej, to a też będzie, są kawałki.
2: A będzie NSYNC.
7: Lata 90. Cudne.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Zaglądamy do sieci, oczywiście portale plotkarskie, kolorowe żyją między innymi rozpoczęciem piłkarskiego mundialu, ale nie piszą o wynikach, piszą o tym, co się wydarzyło przed samym pierwszym meczem. Tam był występ Shakiry i czytam, że Shakira znów podbiła mundial, cytuję, kibice zbierali szczęki z podłogi.
2: Tak, ale są tacy, którzy no, byli bardzo niezadowoleni, bo stwierdzili, że ona no, więcej nieco potrafi, a tutaj ponoć no, nawet takie bardzo negatywne opinie.
1: No ale ja znalazłem same dobre. Także,
2: bardzo dobrze. Mnie tu coś podpowiadają.
1: No, ja czytam, najlepsza, brawo Shakira, Shakira moc, fajne otwarcie, choreografia, a generalnie wszyscy pamiętają jej wielki przebój z mundialu w 2010 roku, słynne Waka Waka, które nucimy do dziś, no i Shakira po kilkunastu latach powróciła z kolejnym kawałkiem.

0: Dobrze. No my w takim razie czekamy na kolejne ceremonie otwarcia. Pocieszenie zamykać będą raz a dobrze. Nie rozbijają tego na kolejne dni.
1: Mówisz, ja tak. Jeszcze bym nie była tak pozytywnie nastawiona, no, bo może być tak, że
0: to
1: wiesz,
0: jest cały miesiąc. Donald Trump może zmienić zdanie.
1: Jeszcze będzie różnie.
0: Gramy 18 po 10.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.

0: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Reklama.
2: 10.30 już za kilka minut i oczywiście program Tak się mówi, w którym gościem Łukasza Kosteckiego będzie major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Ta rozmowa o 10.30.
3: Tak się mówi i tak się słucha. Radio Centrum.

0: Samba. 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Łukasz Kostecki, a moim państwa gościem jest pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie majorze, za nami w południowej Wielkopolsce bardzo poważny proces, czyli ten proces zbierania przyszłych rezerwistów, czyli tak zwana kwalifikacja wojskowa.
3: Tak, za nami właśnie kwalifikacja wojskowa. W tym roku, jakbym mógł podsumować, to można określić ją jako dobrą, lepszą na pewno niż w poprzednich latach, ponieważ nam, jako Wojskowemu Centrum Rekrutacji na kwalifikacji wojskowej, chodzi o to, żeby mieć tą bazę kandydatów do służby wojskowej. Tak jak pan redaktor wspomniał, do rezerwy. No i tutaj możemy się pochwalić tym, że tych zdolnych z kategorią A w całym naszym regionie jest prawie 90%, co jest naprawdę wynikiem bardzo fajnym. To jest między 80 a 90%, czyli można powiedzieć, że 4 na 5 nadaje się w pełni do służby wojskowej.
2: No to chyba bardzo dobrze z waszej perspektywy.
3: Z naszej perspektywy tak, bardzo dobrze, ponieważ drugiej strony, czyli tych kategorii niezdolnych, całkowicie jest bardzo mało, także no to świadczy o tym, że po prostu młodzi ludzie, bo to są w zdecydowanej większości 19-latkowie, chcą przyjść do tego wojska, nie uciekają przed tym wojskiem, no i są w pełni zdolni do tego, żeby to zrobić.
2: Ale to, że się skończyły kwalifikacje wojskowe, to wcale nie znaczy, że kończy się wasza praca jako Wojskowego Centrum Rekrutacji, bo jesteście cały czas otwarci i cały czas realizujecie kolejne programy.
3: Oczywiście. My jako Wojskowe Centrum Rekrutacji pracujemy cały rok, ponieważ nabór do służby wojskowej trwa nieprzerwanie. No, w dużej mierze jest to dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, programem, który teraz jest, można powiedzieć, na tapecie, jest program Wakacje z Wojskiem. Wiadomo, no, mamy okres wakacyjny, dużo młodych ludzi albo ma przerwę w szkole, albo podejmuje się jakiejś pracy dorywczej. No i my tu wychodzimy naprzeciw. Oczywiście nie nazywamy tego pracą dorywczą, tylko bardziej możliwością spojrzenia w swoją karierę w przyszłość. Oczywiście jest parę wymagań. Osoba, która się stara do służby wojskowej, musi mieć przynajmniej 18 lat ukończone. Musi mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i tak ładnie nazwaną zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej. To się przejawia tym, że każdy kandydat, który ma iść do wojska, na początku jest zapraszany do nas na badania. Dlatego tutaj można spokojnie się sprawdzić, jak ktoś nie wie, czy się w pełni nadaje. U nas są robione badania psychologiczne, badania lekarskie i na tej podstawie można wstąpić do służby wojskowej.
2: Podkreślmy, te badania są w Kaliszu. Nie trzeba nigdzie jeździć do żadnego Poznania, Bydgoszczy, Warszawy czy gdziekolwiek.
3: Nie, od kilku lat już jest tak zrobione. Wychodzimy naprzeciw kandydatom, że jeśli oczywiście nie ma innych przeciwwskazań, to badanie jesteśmy w stanie nawet zrobić jednego dnia. Czyli kandydat, który chce przyjść do służby wojskowej, przychodzi do nas. Po uprzednim wypełnieniu wniosku, zarejestrowaniu się na stronie zostańżołnierzem.pl rano ma badania psychologiczne, potem ma badania lekarskie. Już tego samego dnia tak naprawdę może wyjść od nas z decyzją, która mówi, gdzie i kiedy ma się stawić na szkolenie wojskowe.
2: No dobrze, czyli te wakacje z wojskiem. Co to tak naprawdę jest?
3: Wakacje z wojskiem to jest nic innego jak właśnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Szkolenie całe trwa 27 dni, jest realizowane w poszczególnych jednostkach w Polsce. Na nasz rejon, tutaj okoliczny, mamy jednostkę na przykład w Jarocinie, są jednostki w Poznaniu, są jednostki w Śremie, w Sieradzu. W zależności od tego, jaki turnus wybierzemy. Turnus, który już trwa, to był ten, który zaczął się 8 czerwca. No i tutaj możemy się również pochwalić dużą frekwencją. Kolejny, tu tak mówię dla kandydatów, którzy by myśleli o tym, zaczyna się 13 lipca i trwa do 8 sierpnia. Dlatego warto wcześniej skontaktować się z nami lub przyjść do nas, lub wejść na nasze media, gdzie jest wszystko szczegółowo opisane. Szkolenie charakteryzuje się tym, że jest realizowane ciągiem, czyli kandydat, który już możemy go nazywać żołnierzem, który zostanie wcielony do jednostki wojskowej, po badaniach przejdzie cykl szkoleń, cykl ćwiczeń, które przygotują go tak naprawdę do roli żołnierza. To jest taka sztampa wojskowa, sztampa żołnierska, którą każdy żołnierz powinien umieć i szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
2: I wcale nie mówimy tutaj o składaniu łóżka, nie?
3: Nie, nie będzie to na pewno sprzątanie, składanie łóżka, ponieważ program został tak napisany, żeby kandydat, który przychodzi, wyszedł w pełni usatysfakcjonowany, ale żebyśmy przede wszystkim my, jako Wojsko Polskie, mieli z niego pożytek w przyszłości. Czyli jesteśmy zobligowani zdecydowanie przekazać mu te rzeczy, których potem będziemy wymagać. Jest to między innymi regulaminy, czyli musztra, zachowanie, wiadomo, no podstawa żołnierskiego zachowania się, no to jest musztra, mamy jakąś tam hierarchię i musimy je przestrzegać. Ale oprócz tego jest taktyka, jest szkolenie strzeleckie, gdzie osoby, które nawet może czują dyskomfort jakiś do broni albo obawiają się, mogą spróbować, czy to jest dla nich, ponieważ prowadzone jest to w ten sposób, że najpierw są zajęcia teoretyczne, jest obycie się z bronią, wytłumaczenie, jak działa, jak to się dzieje, że broń strzela, a dopiero potem, po oczywiście seriach próbnych, jest to strzelanie bojowe. Także tutaj też wszystko się dzieje etapami. Mamy zajęcia z obrony przed bronią masowego rażenia, czyli co to jest maska przeciwgazowa, jak wygląda, jak się ją stosuje. Są z obrony przeciwlotniczej, z łączności, oczywiście z wychowania fizycznego, o czym chciałbym powiedzieć później, ponieważ wiele osób się obawia tego wychowania fizycznego, no ale również jest szkolenie medyczne, terenoznawstwo i to wszystko w ciągu tych 27 dni łączy się i tak naprawdę jest to taka spójna całość, którą każdy powinien umieć.
2: No to dobra, to w takim razie to przerażające wychowanie fizyczne. Tak. Trzeba się podciągać 10 milionów razy, robić miliard pompek, czy biegać 150 kilometrów, czy jednak nie wygląda to tak strasznie.
3: No, na szczęście mogę powiedzieć, że nie wygląda to tak strasznie, ponieważ zajęcia z wychowania fizycznego są i one muszą być, bo każdy żołnierz, czy to jest kucharz, czy to jest pilot, czy to jest komandos, no ma ten WF, musi być sprawny fizycznie. Aczkolwiek my zdajemy sobie z tego sprawę, że kandydaci, którzy do nas przychodzą, w różnym stopniu tą sprawność fizyczną mają za sobą, dlatego program jest tak dostosowany, żeby tak naprawdę każdy dał sobie z nim radę. Oczywiście każdy, który będzie miał chęci, ponieważ no, nie mówimy, że będzie łatwo i przyjemnie, mówimy, że może być chwilami ciężko, ale jak ktoś sobie to ułoży dobrze w głowie, to na pewno to przejdzie. Jeśli chodzi o już typowo zajęcia fizyczne, no to już się tak naprawdę spotyka się z tym kandydat od początku, ponieważ w tych pierwszych dniach, zaraz po popołudniu, jest zaprawa. Ta zaprawa jest oczywiście tak dostosowywana do dni szkolenia i do poszczególnej grupy, żeby nie była katująca na cały dzień, który czeka żołnierza. Także tutaj już mamy styczność z tym pierwszym WF-em i tak naprawdę potem już widzimy, czy grupa może więcej, czy grupa chce więcej i w jaki sposób ewentualnie dążyć do tego, żeby po prostu było lepiej. Oczywiście mamy z tyłu głowy cały czas, że kiedyś, jeśli chcemy zostać tym żołnierzem zawodowym, będzie nas czekał egzamin ze sprawności fizycznej. No i dążymy po prostu do rozwijania również tych konkurencji, które będą na tym sprawdzianie sprawności fizycznej.
2: Zdradzimy, jakie to są te konkurencje?
3: Nie jest to tajemnicą, także oczywiście, że możemy zdradzić. Tutaj oczywiście ilości są różne pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz odnośnie grup wiekowych. Osoby, które są młodsze, mają trochę więcej do zrobienia, osoby, które są starsze, mają trochę mniej. Tabele oczywiście są dostępne, to są tabele jawne, dostępne w internecie. W skrócie mogę powiedzieć, że wybieramy, jedna konkurencja to jest albo podciąganie na drążku, albo uginanie ramion na ławeczce, czyli tak zwane pompki. Wybieramy jedną z tych dwóch konkurencji. Zawsze jest bieg na 3000 metrów, ale spokojnie, w stroju sportowym, także raczej każdy powinien sobie dać z nim radę. Mamy bieg sprawnościowy, czyli tutaj znowu do wyboru. Albo bieg 10 razy 10 metrów, albo bieg po kopercie. To są takie dynamiczne biegi, które pozwolą nam sprawdzić po prostu tą szybkość żołnierza. No i ostatnim elementem są po prostu brzuszki. Także te cztery konkurencje dają nam pełną sumę punktów i wiemy, jaką ocenę ma dany kandydat.
2: Okej, a jak wygląda taki dzień? Bo wiemy, że zaczyna się od zaprawy. Jaki dzień takiego kandydata, jakbyśmy mogli mniej więcej powiedzieć, jak on będzie wyglądał teoretycznie?
3: Oczywiście zaprawa, czyli w wojsku rzecz znana, myślę, wszystkim, także nie trzeba za bardzo się rozwodzić nad tym. No, pobudka jest o godzinie 6 rano. I to nie jest 6.10, to nie jest 6.03, to jest 6.00, to nie jest również 5.59, to jest 6.00. Jest pobudka, jakieś tam krótkie przygotowanie, powiedzmy, tego miejsca spania i zaczynamy od zaprawy. Jest to krótki, intensywny rozruch, taki, żeby pobudzić organizm do intensywnego dnia. Po tej zaprawie oczywiście jest czas na toaletę i jest śniadanie. No, ponieważ należy zaznaczyć, że oczywiście pełne wyżywienie, zakwaterowanie, wszystko w tym szkoleniu się znajduje. Kandydat absolutnie nie ponosi żadnych kosztów tego szkolenia. Również dopowiem, może zrezygnować w każdej chwili z tego szkolenia, nie ponosząc żadnych kosztów, a o benefitach finansowych również chciałbym powiedzieć, ale
2: za chwilę
3: kontynuujmy ten dzień. No, czyli zjadł śniadanie, jak zjadł śniadanie, jest po zaprawie, no, czyli już jest w pełni gotowy do wyzwań tego dnia. Zaczyna się od apelu porannego. Na apelu porannym przełożeni mówią, jak będzie wyglądał dany dzień, co jest ewentualnie do zrobienia, co by było do zmiany, jak było coś zaplanowane, no i zaczynają się tak naprawdę zajęcia. Są te zajęcia teoretyczne, są to zajęcia praktyczne. Wiadomo, im głębiej w ten cykl, w te dni szkolenia 27-dniowe, tym zajęcia są bardziej praktyczne. Odchodzimy od teorii. i można powiedzieć bardziej intensywne, ale specjalnie jest to tak zrobione, żeby była ta gradacja trudności tych zajęć. One są do godziny 15, no i potem jest obiad. Po obiedzie oczywiście wspólnym jest czas na zajęcia dodatkowe, jest czas na samokształcenie, może być czas na odpoczynek, mogą być również doplanowane dodatkowe zajęcia, ponieważ ten dzień liczymy tak naprawdę do godziny 18 takiego treningu, ale no w praktyce to bywa tak, że czasami na przykład są potrzebne do zrobienia jakieś porządki, czy inne rzeczy, które muszą być zrobione, no i potem jest kolacja. Po kolacji są czynności wieczorne, czyli tak naprawdę rejony, przygotowanie pododdziału, czyli tego naszego miejsca, gdzie mieszkamy przez prawie miesiąc, przygotowanie go do spania, no i apel wieczorny, to jest również bardzo ważnym elementem, i capsztyk, czyli po prostu idziemy spać. Gwarantuję, że po tak intensywnym dniu, jak 22 godzina mija, jest capsztyk, no to już o 22.07 słychać tylko pochrapywania i... Jest zapewnione to 8 godzin snu, ponieważ na drugi dzień znowu o 6 rano czeka nas pobudka.
2: Jako dla ojca trójki dzieci to rzeczywiście brzmi jak wakacje. No ale dobrze, to już zbliżamy się do końca. No to powiedzmy w końcu te benefity finansowe, które tak tutaj padły.
3: Należy o tym wspomnieć, ponieważ no, doskonale wiemy, że po części po to też możemy iść do wojska, no bo wojsko jako nie tylko instytucja, która wymaga, to też daje nam różne benefity, jak pan powiedział, między innymi finansowe dla żołnierza szeregowego, czyli tego w dobrowolnej służbie, czy potem żołnierza szeregowego zawodowego, to jest 6,5 tysiąca złotych. Jest to kwota brutto, aczkolwiek te kwoty brutto u nas są wyższe niż u pracodawcy na rynku cywilnego. O dokładne kwoty można się dopytać w WCR-ze, jak ktoś będzie zainteresowany. W każdym razie na rękę dla osoby poniżej 26 roku życia w ciągu miesięcznego szkolenia jest to około 6 tysięcy złotych. Także no myślę, że atrakcyjnie, szczególnie, że tu też warto zaznaczyć, to szkolenie nie wiąże nas z wojskiem już na całe życie. Można przyjść do nas, można przyjść na szkolenie 27-dniowe, które jest zakończone przysięgą wojskową i następnie stwierdzić, że odkładamy to wojsko na chwilę albo że jeszcze przemyślimy. Oczywiście, jeśli ktoś chce przejść dalej, to ma taką możliwość. My się spotykamy z każdym kandydatem i proponujemy mu jednostkę. Jeśli nam mówi wprost, że chce iść do rezerwy pasywnej, wtedy idzie do rezerwy pasywnej. Jak zakończy przysięgą, to się żegnamy. No i on zostaje z tym doświadczeniem, które zdobył w jednostce wojskowej, a my zostajemy po prostu z kandydatem, który ewentualnie kiedyś by był przygotowany do tego, jakby chciał, żeby zostać żołnierzem zawodowym.
2: W takim razie pozostaje chyba życzyć, żeby rzeczywiście ta aktywność była jak największa i jak najwięcej kategorii A. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu.
3: Bardzo dziękuję i zapraszam na plac Świętego Józefa 5 w Kaliszu do Wojskowego Centrum Rekrutacji.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Rozmawiał Łukasz Kostecki, który wyczuł tutaj szansę na dobre wakacje, ale nie, to nie są wakacje, to jest ciężka praca. Tej rozmowy będziecie mogli posłuchać także na facebookowym profilu Radia Centrum i na rc.fm.
1: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
4: Sklepy Społem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb społemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
6: Więcej na www.ckis.kalisz.pl. Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
7: Reklama.

0: To panowie z Lady Punk, oczywiście z kultowym, legendarnym Mniej niż Zero. My dziś wspominaliśmy już o kolejnej edycji Lastrady, która startuje, a w Ostrowie trwa od kilku dni 15. edycja Grand Prix Komeda, czyli festiwal, który już też wpisał się do kalendarza ostrowskich wydarzeń, pokazy filmów konkursowych, goście, retrospektywa, no i dzisiaj kolejne spotkania.
1: No i jak ja mam się rozdwoić teraz, powiedz mi, bo tam też będzie działo się fajnie, ale dla każdego coś fajnego do wyboru. Już o godzinie 16 w Ostrowskim Centrum Kultury piosenki polne i okoliczne i tutaj także goście specjalni. Zamach na papierze, jeżeli nie widzieliście, to film Władysława Pasikowskiego, a gośćmi będzie Daniel Blum, czyli autor muzyki, Roma Gąsierowska i Adam Woronowicz. Fajne grono aktorskie również, no i pokaz specjalny Skrzyżowanie. W roli głównej Jan Englert i gościem także będzie Jan Englert, to po godzinie 20.
0: To wszystko oczywiście w Ostrowskim Centrum Kultury. Kolejny festiwalowy dzień, kolejna część 15. edycji Grand Prix Komeda. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum, a o wszystkim możecie poczytać na rc.fm.
2: Warto się wybrać.
0: Za 7.11? No to w sumie piątek mamy już rozkręcony, można powiedzieć.
1: I mamy dla was jeszcze fajny kawałek od nas na pożegnanie. Życzymy wam dobrego weekendu. My się widzimy na Lastradzie. Za chwilę radiowe stery Marzanna Parysiak przejmuje.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211. Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Od zachodu napływa do nas chłodna, polarna, morska masa powietrza. Dzisiaj pogoda absolutną kratkę. Zachmurzenie małe, później będzie wzrastać do dużego z większymi przyjaśnieniami, rozpogodzeniami, do tego jeszcze przelotne opady deszczu. No i nie za bogato na termometrach zaledwie 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami, tylko porywisty południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony. Miriam Lipińska, 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad Gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
5: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
6: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa, no i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
7: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
8: Tak, tak, ciarki, łzy w oczach. W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
4: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. Zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy. O czym więcej Przemysław Pozowski.
9: Meksyk pokonał RPA 2-0. Po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte. A teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć. Oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
10: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
9: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
4: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
1: Radio Centrum. Słuchasz.
2: No jedno jest pewne, kto ogląda mundial, ten chodzi niewyspany. 12 czerwca, piękny, słoneczny, póki co piątek. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11:00. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Sezon, kawałek z nowego z albumu Dawida Podsiadły. To również piosenka z listy przebojów Top 30. Dzisiaj nowe notowanie po godzinie 20.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
7: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A dzisiejsza Lastrada rozpocznie się o godzinie 18 od tańca w moim ogródeczku. A co będzie dalej, posłuchajcie w wiadomościach o 11.30.

0: 11.30, a przed nami Mateusz Kurzaj, wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Kaliszu trwa Lastrada. Dzisiaj artyści zawładną głównym rynkiem. Opowiemy też o bardzo zdolnych młodych muzykach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To będzie wielki bal przebierańców z paradami ulicami miasta, cyrkowymi akrobacjami i pokazami ognia. A wszystko w ramach tegorocznej edycji Lastrady, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych. Od poniedziałku do czwartku miłośnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach, wystawach i koncertach. Teraz czas na kulminacyjne wydarzenia. Spektakle teatrów ulicznych, które do Kalisza przyjechały z całego świata. Zacznie się dzisiaj na Placu Ratuszowym o godzinie 18:00 performancem tanecznym dla widzów w każdym wieku. W moim ogródeczku, po nim będzie spektakl familijny Czarodziejski Ołówek, a później widowiska już dla nieco starszych.
3: Uważam, że to za bardzo ważny aspekt Lastrady, że robimy dużo tych spektakli dla dzieci, ponieważ od małego te dzieci trzeba wychowywać w jakichś artystycznych formach, ale inspiracjami dla reżyserów będą w tym roku także obrzędy i rytuały. Trochę podejmiemy tematy życia i śmierci, ale w taki różny sposób, tak jak na przykład Teatr A3, kolekcjonerzy wzruszeń pokażą aspekt śmierci taki, jaki możemy oglądać na przykład w Meksyku, gdzie nie ma takiego żalu i płaczu jak u nas przy śmierci, tylko właśnie oni to obchodzą bardzo radośnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna Lastrady. Także w 4 wydarzenia na głównej scenie Lastrady, czyli Placu Centrum Kultury i Sztuki, które jest organizatorem, bo tam od około godziny 20:45 kobieta i mężczyzna, spektakl, pantomimy inspirowany procesem Franca Kafki. 2 widowiska z ogniem, a na koniec audiowizualne widowisko muzyczne Ćmy. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym Lastrady jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy prezes miejskiej spółki w Kaliszu może znać całą rodzinę miejskiej radnej Karoliny Skrzypczyńskiej? Czemu wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek ustawicznie uchyla się od odpowiedzi na temat działań podmiotów, którego zarządzie osobiście zasiada? Część odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dużym materiale dziennikarskim do 2 razy sztuka na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Mają po niespełna 20 lat, a na swoim koncie sporo muzycznych sukcesów. Teraz dołącza do nich płyta. Dziś ukazał się album będący zwieńczeniem projektu Reverve Tribute to Jan Ptaszyn Wróblewski On Air. Młodzi muzycy zagrali podczas pierwszej edycji Kalisz Ptaszyn Fest, która odbyła się nieco ponad rok temu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. I to właśnie to wydarzenie stało się impulsem do nagrania płyty. A co na niej usłyszymy?
4: Przede wszystkim 4 utwory, tak naprawdę 3, ponieważ jest jeszcze intro, ale to nie będę jeszcze zdradzał, jak wygląda. Pozostałe 3 utwory to są dzieła Jana Ptaszyna Wróblewskiego, czyli Cannonbird, Zielono Mi oraz Pilnie Potrzebna Dobra Wróżka. A pozostałe 2 utwory to, jeden z nich to jest Sfantetik Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego oraz Zarys Wojciecha Karolaka.
2: Powiedział Radio Centrum Leon Jakubek, jeden z członków zespołu. Jak dodał, praca nad materiałem była dla wszystkich muzyków wielką przygodą i nauką.
4: To była bardzo duża dla nas nauka. Nagrywaliśmy to w studiu u Jana Smoczyńskiego. Była to tak naprawdę nasza pierwsza przygoda z nagrywaniem w tym zespole, w studio nagraniowym, i bardzo dużo nauczyliśmy się takiej komunikacji muzycznej. Musieliśmy słuchać się bardzo muzycznie i jeszcze bardziej nam zbudowało to taką, że tak powiem, zespołową mądrość muzyczną.
2: Dodał Jakubek, dziś płyta ukaże się na wszystkich platformach streamingowych i na CD, wakacje także na winylu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 12.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: dziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A dziś rozmowa z dziećmi z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, w bieganinie. Posłuchajcie.
2: Czym zajmuje się policjant?
3: Zajmuje się łapaniem złodziei. I jeszcze różne łapią, jak ktoś jedzie za szybko, prędkość liczą.
4: Łapać złodziei.
5: Zamykać ich w więzieniu.
6: Jeśli każdego więzienia.
7: Pomaga policjant.
8: Policjant się zajmuje jeszcze, że jak ktoś jedzie za szybko, że takie zdjęcia robi i że
9: ile
8: policjant i że ile jedzie i wtedy policjant może złapać te auto.
10: No. Zatrzymuje prędkość.
11: Bo jest takie coś i tam stoi i jest takie kółko i są ten i ćwiczą celność.
12: Wręczam mandat, kiedy na przykład samochód jedzie za szybko. Albo ściga złodziei.
13: Jak się zepsują światła, to steruje ruchem.
14: Gdy się przejedzie na czerwonym świetle, to się dostaje mandat.
15: Jak się zgubimy, to on podchodzi i się pyta, gdzie, czy się zgubiłaś? I my mówimy, że tak, to on jedzie szukać z nami naszej mamy.
1: Ach, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie panie policjantki i panów policjantów i bardzo mocno życzymy jak najmniej powodów do wręczania mandatów.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A cóż, spadek reprezentacji Polski w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, a mundial tak naprawdę dopiero ruszył. Więcej na ten temat w wiadomościach o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Krzywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
10: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda dzisiaj taka troszkę niezdecydowana, ale trudno się dziwić, bo pozostajemy w strefie oddziaływania słabego klinowyżu z nad Europy Zachodniej i pomiędzy niżami, z nad Finlandii i Rumunii oraz Morza Norweskiego i Północnego. Umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Również przelotne opady deszczu, maksymalnie na termometrach do 20 stopni, a najcieplej na południu regionu. Ciśnienie teraz 1020 hektopaskali, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szczątki płodów na Podkarpaciu, jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
4: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
6: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
4: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szansę na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A bo ta piłkarska fortuna kołem się toczy. 3,5 minuty po 12. Pektus i Barcelona.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG. Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
7: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama. Love is the answer.

0: No, szykuje się naprawdę spora impreza i droga. Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub w legendarnej hali widowiskowej Madison Square Garden w Nowym Jorku. Stawka za wynajęcie hali na jedną noc wynosi około miliona dolarów, a para wynajęła tę legendarną halę na 3 dni. Na zaplanowanej na 3 lipca uroczystości ma się pojawić ponad 1000 gości. Para nie rozesłała tradycyjnych zaproszeń, wszystko jest top secret. Zamiast tych zaproszeń kontaktują się z gośćmi telefonicznie i SMS-owo, żeby zachować maksymalną dyskrecję. Obiekt ma też zapewnić wysoki poziom prywatności. W Madison Square Garden nie ma okien, więc fotografowie nie będą mogli wykonać zdjęć paparazzi z imprezy. Ponadto obiekt dysponuje podziemnym parkingiem, dzięki czemu znani goście mogą przyjeżdżać i wjeżdżać bez obawy, że zostaną otoczeni przez tłum. Podobno wszyscy zobowiązali się do zachowania tajemnicy, a para chce maksymalnie ograniczyć przecieki medialne. No, przy takiej liczbie zainteresowanych będzie trudno, ale starają się. Radio Centrum
1: 106.4 FM. Reklama. Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24P. Reklama.
9: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: W weekend w rejonie osiedla Piwonica mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu w związku z ćwiczeniami żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej. Szczegóły w wiadomościach o 12.30.

0: 12.30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Żywopłot przy Alei Wolności ogranicza widoczność pieszych. Uwaga, ćwiczenia wojskowe na kaliskich piwonicach. Piłkarskie ostatki na koniec sezonu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żywopłot przy Alei Wolności w Kaliszu ogranicza widoczność na przejściu dla pieszych, sygnalizuje nasza słuchaczka za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Pani Karolina zwraca uwagę, że wysokie krzewy w rejonie przejścia utrudniają kierowcom dostrzeżenie osób zbliżających się do pasów, co jej zdaniem może wpływać na bezpieczeństwo. Czy istnieje możliwość, żeby trochę skosić żywopłot na Alei Wolności, chociaż w okolicy przejścia dla pieszych? Tam naprawdę nikogo nie widać. Alarmuje słuchaczka Radia Centrum. Sprawę dla Radia Centrum skomentował Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Magistratu.
3: Nie jest znany, bo już rozważaliśmy ewentualne przycięcie tych krzewów wcześniej, ale patrzymy też przez pryzmat całego jakby wizerunku tutaj i utrzymania zieleni. No przeanalizujemy to jeszcze ewentualnie, bo to widzę, że nie jest może pierwsze zgłoszenie, chociaż tam na chwilę obecną nie działają światła, ale tam jest przejście, tam są światła i teoretycznie ten żywopłot no, nie powinien przeszkadzać, bo każdy kierujący będzie się i tak kierował światłami. To nawet jak on będzie niski czy wysoki, to nie ma znaczenia. Jak wejdzie ktoś na czerwonym, to i tak będzie wina pierwszego.
2: Naczelnik Paweł Bąkowski dodał również, że żywopłot jest regularnie przycinany i od kilku lat utrzymywany na tym samym poziomie, jednak nie wykluczono jego dodatkowego obniżenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Będą ćwiczenia i utrudnienia w ruchu. W ten weekend 13 i 14 czerwca w Kaliszu odbędą się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. W związku z tym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 8 do 16 możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu. Ponadto mogą występować utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych oraz chwilowych zadymień. Na ostatni mecz kończącego się sezonu przenoszą się na nowy, zmodernizowany stadion. Mowa o piłkarzach Centry 1946 Ostrów, którzy jutro o 17 zmierzą się w derbach powiatu ostrowskiego w ramach Red Box 5 Ligi z rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce. Będzie to pierwszy mecz na obiekcie przy ulicy Kusocińskiego po kompleksowej modernizacji o tej samej porze, ale na stadionie za parowozownią. Ostatni mecz w tym sezonie w ramach Artbud 4 Ligi zagra Ostrowia 1909, która zmierzy się z Kanią Gostyń.
4: My naprawdę staramy się grać ambitnie, nie odpuszczamy żadnego meczu i naprawdę chcielibyśmy, żeby tych kibiców tu przychodziło więcej właśnie na takie mecze, gdzie raży piękna pogoda i to sprzyja temu, żeby przyjść. I zapraszam wszystkich ludzi z Ostrowa, żeby nas dopingowali, bo tak jak kiedyś powiedziałem, że to są ich mieszkańcy, nie? To są wszyscy chłopcy, którzy mieszkają w Ostrowie i trzeba tą drużynę hołubić i trzymać, żeby to się rozwijało dalej.
2: Powiedział Radiu Centrum Józef Klepak, trener biało-czerwonych Pasiaków. Dodajmy, że Ostrowia po serii trzech ostatnich zwycięstw zapewniła sobie utrzymanie na poziomie czwartoligowym. W ostatnim meczu zmierzy się z Kanią Gostyń, która nie przegrała od 8 kolejek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 13:00.

0: Przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, tego.
10: Może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
1: Reklama.
13: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeszcze 8 dni zostało nam do rozpoczęcia lata, a tymczasem w wysokich partiach gór w Tatrach spadł śnieg. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 13.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb społemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Dziś zachmurzenie małe miejscami też wzrośnie do dużego, z większymi przyjaśnieniami, rozpogodzeniami. No i do tego właśnie przelotne opady deszczu, maksymalnie dziś na termometrach do 20 stopni, a najcieplej na południu naszego regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr dziś niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioł.
4: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
3: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
5: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. I czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
3: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
6: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
3: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni. Podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu. Śnieg ma szybko stopnieć.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 13:00. Cruel Summer, Ace of Base.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary! Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
0: Reklama.
13: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową.

0: kolorową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Powstanie nowy mural, tym razem poświęcony przedstawicielce organicznikowskiej rodziny z Lewkowa. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 13.30.

0: Dobra muzyka.
1: 13.30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Mateusz Kurzaj.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożar w pokoju, nocna ewakuacja pensjonariuszy DPS-u w Pleszewie, w podostrowskim Lewkowie powstanie mural, turniej markowych drużyn na stulecie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny pożar w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Miejscowe służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały w czwartek przed drugą. Pożarem objęty był jeden z pokoi. Jak informuje aspirant Mateusz Grabarek, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej, łącznie ewakuowano 69 osób, w tym dwie osoby z personelu. Na miejscu poza Strażą Pożarną pracowała również policja.
3: Wstępne ustalenia służb wskazują, że do pożaru doszło po uprzednim podpaleniu szafy przez jednego z pensjonariuszy. Policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa Pleszewskiej Policji. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Katarzyna Krawczyk, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, najważniejsze jest to, że nikt z pensjonariuszy nie ucierpiał.
4: Uległ zniszczeniu pokój, w którym doszło do zdarzenia, no i korytarz nasz, który no po prostu jest w tym momencie zniszczony. Oczywiście będzie wymagał odnowienia i pomalowania. Uległo zniszczeniu wyposażenie i jakieś tam lampy sufitowe, takie drobne rzeczy.
2: W pokoju tym zamieszkiwały dwie osoby.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy prezes miejskiej spółki w Kaliszu może znać całą rodzinę miejskiej radnej Karoliny Skrzypczyńskiej? Czemu wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek ustawicznie uchyla się od odpowiedzi na temat działań podmiotów, którego zarządzie osobiście zasiada? Część odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dużym materiale dziennikarskim do 2x sztuka na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
2: Na cześć Zofii Lipskiej, organiczniczki na jednym przystanku w podostowskim Lewkowie powstanie mural z jej podobizną. Namaluje go Konrad Moszyński, który jest autorem malowidła na przystanku w Czekanowie. 21 czerwca przed pałacem w Lewkowie odbędzie się pierwszy ogólnopolski nieformalny zlot ZOŚ. Jak przyznała Radiu Centrum Sylwia Nowicka, dyrektorka muzeum w Lewkowie, tego dnia będą też obchodzić spóźnione majowe ich imieniny.
5: Był organicznik, teraz czas na kobietę, organiczniczkę, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Panie Lipskie na równi z mężczyznami, o których przez lata sporo się mówiło, mnóstwo działań podejmowały po to, żeby uświadamiać nie tylko kobiety, ale także wszystkich mieszkańców Lewkowa i okolicznych miejscowości czy wsi, które przylegały do majętności lewkowskiej. I chodzi nie tylko o naukę czytania, o to, że stworzyła bibliotekę, że organizowała kursy. Troszkę uczyła kobiety samodzielności.
2: Powiedziała Sylwia Nowicka. W niedzielę 21 czerwca po oficjalnym odsłonięciu murala na dziedzińcu i przed pałacem będzie można również skosztować smakołyków przygotowanych przez panie z lokalnego KGW. OKS 1926 Ostrów z okazji stulecia klubu organizuje w sobotę turniej dla młodych piłkarzy z udziałem wielu markowych klubów. W Ostrowie zagrają akademie m.in. Lecha Poznań, Krakowi, Rakowa Częstochowa czy Górnika Zabrze.
6: Pancernik Cup 2026 pod taką nazwą rozegrany zostanie turniej z okazji stulecia OKS-u 1926 Ostrów. Organizator zaprosił na boiska przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie młodych piłkarzy z roczników 2016 i 2018. Starsza kategoria rozpocznie zmagania w sobotę o 8.45, a w szranki staną Bydgoski Klub Sportowy Chemik, Akademia Krecika, Akademia Talentów Krotoszyn, APR Lampard Kalisz, Ostrowia 1909, Stal Pleszew i Akademia Piłkarska Czech. O 12.45 wystartują zmagania rocznika 2018, w którym to zagrają Akademia Lecha Poznań, Akademia Piłkarska Legnica, Krakowia, Akademia Raków Częstochowa, Młody Widzew Łódź, Parasol Wrocław, Kanarinios Kurzewo i Akademia Górnika Zabrze. Dodajmy, że klubem partnerskim OKS-u jest Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie Lubin. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 26 minut 14.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Ruszyła sprzedaż biletów na 4. galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Dla tych, którzy poszukują pracy już teraz, czynny ten numer telefonu 88 400 106 i 4, 88 400 106 i 4.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Nestle zatrudni pracowników produkcyjnych oraz operatorów urządzeń produkcyjnych. Zgłoszenie pod numerem telefonu 600 204 579.
0: Oferta pracy.
1: Podstawowa stacja kontroli pojazdów szuka diagnosty. Telefon 668 102 922.
0: Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenia płatne.

0: Skrót ogłoszenia o zatrudnieniu już za chwilę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum, a kolejna giełda pracy w poniedziałek.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy! 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl. Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać?
5: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej chwili nad Kaliszem trochę chmur, ale też trochę nieśmiało przebija słońce. 19 stopni na termometrach, odczuwalna 20. No i z tego, co piszą synoptycy, to jeszcze dzisiaj takie ładniejsze słońce wyjdzie do wieczora, więc mamy na to szansę. A poza tym synoptycy nam dzisiaj wieszczą trochę deszczu, trochę chmur i do tego niezbyt korzystny biometr, ciśnienie 1020 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
4: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
5: Co nie trwało długo, bo to bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
6: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
7: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
6: Ciekawie było.
3: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
8: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
9: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
8: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, m.in. Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
10: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
8: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
3: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
11: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9. minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy. Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili 2 kolejne bramki i wygrali 2-1.
3: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. O 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i tylko naszych brak. 4 minuty po godzinie 14:00. Dua Lipa w Physical.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 16 minut po 14. Warto wybrać się na kampus Uniwersytetu Kaliskiego. Do godziny 18 trwa tam Kaliski Festiwal Nauki. W tym roku organizowany pod hasłem Nauka jest wszędzie. Zobacz ją na własne oczy. Na uczestników czekają interaktywne warsztaty, pokazy naukowe, laboratoria tematyczne oraz stoiska przygotowane przez 45 wystawców, a wśród nich szkoły, firmy, służby mundurowe, instytucje kultury. Można zajrzeć m.in. do Laboratorium Cyberbezpieczeństwa czy Laboratorium Kryminalistyki albo poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w różnych branżach. Przed nami też kolejne spotkania na scenie głównej. Już niedługo o 15:00 Magdalena Ostrowicka, znana jako dr Kobra, opowie o tym, jak media społecznościowe wpływają na naszą osobowość. A w samym tym wydarzeniu chodzi po prostu o to, żeby pokazać wszystkim, a zwłaszcza młodym ludziom, że nauka to nie tylko podręczniki i szkolne ławki, ale także eksperymenty, odkrywanie, no i przede wszystkim dobra zabawa. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, więc każdy może jeszcze dziś odwiedzić kampus Uniwersytetu Kaliskiego i znaleźć coś dla siebie.
1: Warto się wybrać. Редактор

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
4: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: W najbliższych wiadomościach opowiemy o Olimpiadzie Sportowej PPL 2026 w Pleszewie. Szczegóły już za kilka minut o 14.30.

0: 14.30, czas na wiadomości. Wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cmentarz dla zwierząt domowych w Ostowie Wielkopolskim. Władze miasta zastanawiają się nad utworzeniem takiego miejsca. Powiemy też o olimpiadzie sportowej PPL. Zaprosimy na sportowy festyn w Opatówku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostowie Wielkopolskim może powstać cmentarz dla zwierząt domowych. Taki pomysł coraz częściej pojawia się w rozmowach mieszkańców z władzami miasta. Jak przyznała Radio Centrum prezydent Ostrowa Beata Klimek, społeczne poparcie dla tej inicjatywy jest niemal jednogłośne. Jednak według niej problem dotyczy zarówno kwestii praktycznych, jak i emocjonalnych.
3: To jest dzisiaj określony problem z pochówkiem czy utylizacją zwłok zwierzęcych. Wiemy o tym, że często niestety trafiają one do kontenerów na śmieci. Tak nie powinno być, ale z drugiej strony nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby spopielić takie szczątki. Dziś musimy po taką usługę na przykład pojechać do Poznania i jest ona kosztowna, bo ponad 1000 zł.
2: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Włodarz miasta podkreśliła, że psy i koty są dla wielu mieszkańców pełnoprawnymi członkami rodzin. Cmentarz miałby stać się miejscem pamięci, gdzie można byłoby godnie pochować zwierzę i wrócić do niego po latach. Na razie nie wskazano konkretnej lokalizacji. Prezydent Beata Klimek zapowiada jednak analizę obowiązujących przepisów oraz rozwiązań funkcjonujących już w innych samorządach.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ponad 1500 osób uczestniczy w olimpiadzie sportowej PPL 2026 w Pleszewie. Zmagania sportowe rozpoczęły przedszkolaki, ćwiczą uczniowie podstawówek. W czwartek odbyła się senioriada. Finał w sobotę. Do kategorii Open zapisało się 29 drużyn. Będzie sportowo, ekologicznie, ale też charytatywnie.
4: Wybrzeże dzikich koni, strażnicy galaktyki, bestie z budżetówki powiatowe, asy kompaktowe, plesze. Pod tymi nazwami kryją się reprezentacje firm grup koleżeńskich, które zapisały się do udziału w olimpiadzie sportowej PPL kategoria Open. Będzie bieg na 400 metrów, bowling i dart, przeciąganie auta strażackiego, surf siatkarski, strzelanie, pływanie. Dodatkową konkurencją są elektrośmieci. Która drużyna zbierze ich najwięcej, może liczyć na nagrodę specjalną. Voucher na wieczór w kręgielni. Dla zwycięzców 3 nagrody. Vouchery na 1500, 1200 i 1000 zł do zrealizowania w sklepach bądź wymiany na gotówkę. Dla grup młodzieżowych vouchery na 1800 i 600 zł też z możliwością wymiany. Nie zabraknie pucharów za wyniki indywidualne. Olimpiada to też wydarzenie charytatywne z udziałem Fundacji Bread of Life. Upieczone przez urzędników ciasto będzie można skonsumować na miejscu z kawą, herbatą lub zabrać do domu. Dochód będzie przeznaczony na rehabilitację urzędnika Michała Grobelnego. I ta akcja jest też organizowana z myślą o kibicach. Olimpiada sportowa PPL to wielkie święto pleszewskiego sportu, w którym uczestniczą mieszkańcy miasta od 3 roku życia do 80 z dużym plusem. W zespole kompaktowy Pleszew występuje burmistrz Arkadiusz Ptak, który biega, pływa, gra w darta i strzela. Ela z karabinu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Już w tę sobotę w Opatówku powstanie piłkarskie miasteczko, mini zoo, między innymi z wielbłądami, a na dzieci będzie czekać mnóstwo darmowych zabaw i upominków. A to za sprawą Widzewskiego Dnia Dziecka, który odbędzie się na terenach rekreacyjnych wokół stawów przy ulicy Poniatowskiego. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Mateusz Duraj, wiceprezes Stowarzyszenia Widzewski Opatówek.
5: W programie mnóstwo darmowych atrakcji. Widzewskie dmuchańce, mini zoo, kule wodne, przejazd kolejką, trampoliny, widzewskie tatuaże, lody, popcorn, napoje, strefa super grill oraz wiele widzewskich upominków. Całą imprezę poprowadzi animator Leoś, a wszystkie atrakcje są darmowe. Nie może Was tutaj zabraknąć.
2: Dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczące w festynie otrzymają okolicznościowe koszulki. Widzewski Dzień Dziecka w Opatówku potrwa od 15 do 19.10. Godzina zakończenia nie jest przypadkowa, bowiem w 1910 roku powstał klub Widzew Łódź, z którym od wielu lat współpracuje środowisko sportowe z Opatówka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
14: Radio Centrum, żeby było słychać.

Jeszcze można korzystać. W Kaliszu trwa kolejna edycja programu Złota Rączka dla Seniora. Bezpłatna pomoc w wykonaniu drobnych napraw i prac technicznych w domu. Takich, które ułatwiają codzienne życie, a nie wymagają pilnej interwencji. Jeżeli jesteś mieszkańcem Kalisza, masz ukończone 60 lat i mieszkasz samotnie lub z osobą, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność potrzebuje wsparcia, ten program jest właśnie dla Ciebie. A zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 13 do 17 pod numerem telefonu 669 227 724. A w imieniu seniora mogą zadzwonić również bliscy, sąsiedzi czy pracownicy instytucji pomocowych.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Na zlecenie prokuratora zatrzymano 57-letnią patomorfolożkę, poprzednią właścicielkę działki w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem, na której to działce ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
8: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
9: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
12: Pogoda na dziś.
1: Mocno się dzieje tam na niebie. Pozostajemy w strefie oddziaływania słabego klinawyżu z nad Europy Zachodniej, między niżami, z nad Finlandii i Rumunii oraz Morza Norweskiego i Północnego. Z zachodu napływa do nas chłodna, polarna, morska masa powietrza, więc temperatura nie zachwyca. Bo dziś maksymalnie tylko 20 stopni, najcieplej na południu regionu. Do tego umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, ale za to z przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr niekorzystny.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
13: Właśnie minęła
1: 15.
13: Radio Centrum.
14: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
14: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
15: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
14: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
8: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
16: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
8: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
16: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
8: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
17: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
8: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
18: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
8: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
19: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A u nas niedługo już też może być jak na Teneryfie. Z tego, co mówią synoptycy, napłynie bardzo gorące powietrze, które sprawi, że temperatura może przekroczyć 35 stopni. I to podobno już w połowie przyszłego tygodnia. No to szykujemy się. Na razie 4 minuty po 15.
20: Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: No, tego.
8: Może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
12: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
0: Reklama.
13: Trzeci.

0: To prawdziwa gratka dla tych wszystkich, którzy mają trochę gotówki i ochotę na to, żeby mieć trochę świętego spokoju. Isola Santa Cristina, prywatna wyspa położona w północnej części Laguny Weneckiej, została wystawiona na sprzedaż. Nietypowa nieruchomość znajduje się nieopodal Wenecji, do której można dolecieć samolotem z Polski w jakieś 2 godziny. Powierzchnia wyspy wynosi ponad 29 hektarów, no więc jest kawałek. Prawdziwa perełka, której nabywca będzie mógł korzystać m.in. z prywatnego basenu czy kaplicy, a w razie potrzeby dostać łodzią na przykład do Wenecji na lody. Na Santa Cristina znajduje się m.in. główna willa, do tego duży podgrzewany basen ze słoną wodą, oddzielny wiejski dom, ogrody, tarasy, ogród warzywny, nawet prywatna winnica, gaj oliwny i sad, ale za to wszystko trzeba oczywiście słono zapłacić. Cena wywoławcza wyspy Santa Cristina to, uwaga, 24 miliony euro.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
3: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
2: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
3: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
2: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
2: i Arkadiusz Mareniec.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
5: Ruszyła sprzedaż biletów na 4. galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
6: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W ten weekend szykują się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i utrudnienia w ruchu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 15.30.

0: 15.30 wiadomości z południowej Wielkopolski, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Żywopłot przy Alei Wolności ogranicza widoczność pieszych. Uwaga, ćwiczenia wojskowe na kaliskich piwonicach. Piłkarskie ostatki na koniec sezonu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żywopłot przy Alei Wolności w Kaliszu ogranicza widoczność na przejściu dla pieszych, sygnalizuje nasza słuchaczka za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Pani Karolina zwraca uwagę, że wysokie krzewy w rejonie przejścia utrudniają kierowcom dostrzeżenie osób zbliżających się do pasów, co jej zdaniem może wpływać na bezpieczeństwo. Czy istnieje możliwość, żeby trochę skosić żywopłot na Alei Wolności, chociaż w okolicy przejścia dla pieszych? Tam naprawdę nikogo nie widać. Alarmuje słuchaczka Radia Centrum. Sprawę dla Radia Centrum skomentował Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Magistratu.
3: Nie jest znany, bo już rozważaliśmy ewentualne przycięcie tych krzewów wcześniej, ale patrzymy też przez pryzmat całego jakby wizerunku tutaj i utrzymania zieleni. No przeanalizujemy to jeszcze ewentualnie, bo to widzę, że nie jest może pierwsze zgłoszenie, chociaż tam na chwilę obecną nie działają światła, ale tam jest przejście, tam są światła i teoretycznie ten żywopłot no, nie powinien przeszkadzać, bo każdy kierujący będzie się i tak kierował światłami. To nawet jak on będzie niski czy wysoki, to nie ma znaczenia. Jak wejdzie ktoś na czerwonym, to i tak będzie wina pierwszego.
2: Naczelnik Paweł Bąkowski dodał również, że żywopłot jest regularnie przycinany i od kilku lat utrzymywany na tym samym poziomie, jednak nie wykluczono jego dodatkowego obniżenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Będą ćwiczenia i utrudnienia w ruchu. W ten weekend 13 i 14 czerwca w Kaliszu odbędą się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. W związku z tym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 8 do 16 możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu. Ponadto mogą występować utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych oraz chwilowych zadymień. Na ostatni mecz kończącego się sezonu przenoszą się na nowy, zmodernizowany stadion. Mowa o piłkarzach Centry 1946 Ostrów, którzy jutro o 17:00 zmierzą się w derbach powiatu ostrowskiego w ramach Red Box 5 Ligi z rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce. Będzie to pierwszy mecz na obiekcie przy ulicy Kusocińskiego po kompleksowej modernizacji o tej samej porze, ale na stadionie za parowozownią. Ostatni mecz w tym sezonie w ramach Artbud 4 Ligi zagra Ostrowia 1909, która zmierzy się z Kanią Gostyń.
4: My naprawdę staramy się grać ambitnie, nie odpuszczamy żadnego meczu i naprawdę chcielibyśmy, żeby tych kibiców tu przychodziło więcej właśnie na takie mecze, gdzie raży piękna pogoda i to sprzyja temu, żeby przyjść. I zapraszam wszystkich ludzi z Ostrowa, żeby nas dopingowali, bo tak jak kiedyś powiedziałem, że to są ich mieszkańcy, nie? To są wszyscy chłopcy, którzy mieszkają w Ostrowie i trzeba tą drużynę hołubić i trzymać, żeby to się rozwijało dalej.
2: Powiedział Radiu Centrum Józef Klepak, trener biało-czerwonych Pasiaków. Dodajmy, że Ostrowia po serii trzech ostatnich zwycięstw zapewniła sobie utrzymanie na poziomie czwartoligowym. W ostatnim meczu zmierzy się z Kanią Gostyń, która nie przegrała od 8 kolejek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Informacje dla kierowców.
0: No cóż, nie idzie się zbyt komfortowo o tej porze dnia. Hania nas informuje o tym, jak wyglądała jej przeprawa przez rondo na ścianie zachodniej. No cóż, od Podmiejskiej przez rondo Westerplatte, rondo honorowych dawców krwi, potem rondo Dobrzec, aż do ronda Korczaka. No niestety trzeba odrobinę poczekać. Górnośląska przy Dworcowej, tu też spory tłok. No i na Alei Wojska Polskiego przy wszystkich krzyżówkach. Naprawdę dramatycznie na Złotej, na 3 Maja i na Stawiszyńskiej. No i jeszcze sam środek miasta, czyli Śródmieście, Aleja Wolności, most jest Trybunalski i jedziemy w górę aż do 3 maja niestety w dużym tłoku, więc uważajcie w tych miejscach bardzo mocno, zwłaszcza cierpliwość warto tutaj poćwiczyć. Lecimy sobie teraz na remontowaną ulicę Sulisławicką do Kalisza. Jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej cały czas tutaj obowiązuje. Praca drogowa na skręcie Majkowskiej w Długosza. Przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Budowa drogi dla pieszych i rowerów. No i czasowa zmiana organizacji ruchu. Dzieje się też w Opatówko, raczej na trasie z Kalisza do Opatówka. I rozkopy, i remontowana jezdnia w wielu miejscach, zwężenia, pachołki po obu stronach drogi. Uważajcie też na ograniczenie prędkości, ale można też pojechać objazdem przez Szał albo Tłokinie. W Ostrowie przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i krajówki numer 36 na odcinku Zacharze w Lamki, Łąkociny, tu wahadło i ograniczenie prędkości. Tymczasowa sygnalizacja świetlna. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego to już w Pleszewie. Tymczasowa organizacja ruchu i podobnie jest na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Dziś nastąpiło oficjalne powitanie w Polsce samolotów F-35. W ramach uroczystości dwa egzemplarze odbyły lot nad Wisłą, prezentując się w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. No niewiele osób zdaje sobie sprawę, że sporo technologii rozwijanych dla takich maszyn od lat trafia również do samochodów. HUD, kamery 360 i 540 stopni, noktowizja czy systemy wspomagające kierowcę powstały początkowo po to, żeby rozwiązywać właśnie problemy pilotów. A dzisiaj samochód potrafi ostrzec o pojeździe znajdującym się w martwym polu, pierwszym wchodzącym na jezdnię, o ryzyku kolizji czy niezamierzonej zmianie pasa ruchu. W lotnictwie wojskowym takie rozwiązania funkcjonują od lat.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Co 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A dziś te ważne tematy omawialiśmy z dziećmi z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w bieganinie.
2: Czym zajmuje się policjant?
3: Zajmuje się łapaniem złodziei. I jeszcze różne łapią, jak ktoś jedzie za szybko, prędkość liczą.
4: Łapać złodziei.
5: Zamykać ich w więzieniu.
6: Więzi każdego więzienia.
7: Pomaga policjant.
8: Policjant się zajmuje jeszcze, że jak ktoś jedzie za szybko, że takie zdjęcia robi i że
9: ile
8: policjant i że ile jedzie i wtedy policjant może złapać te auto. No.
10: Zatrzymuje prędkość.
11: Bo jest takie coś i tam stoi i jest takie kółko i są ten i ćwiczą celność.
12: Wręczam mandat, kiedy na przykład samochód jedzie za szybko albo ściga złodziei.
13: Jak się zepsują światła, to steruje ruchem.
14: Gdy się przejedzie na czerwonym świetle, to się dostaje mandat.
15: Jak się zgubimy, to on podchodzi, się pyta, gdzie, czy się zgubiłaś? I my mówimy, że tak, to on jedzie szukać z nami naszej mamy.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: something I want to talk about.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 16.
3: Reklama.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
10: Armatura24.pl.
11: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
12: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
13: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas z zachodu napływa do nas chłodna polarna morska masa powietrza i teraz na termometrach w Kaliszu 19 stopni i tyle samo wynosi temperatura odczuwalna. A dziś najcieplej na południu regionu, tam może się pojawić 20. Do tego przelotne opady deszczu, umiarkowane i duże zachmurzenie, kłębiaste, są też większe przejaśnienia, rozpogodzenia. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już trzy najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
4: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
3: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. Trzy pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
5: Nadajemy ci imię Husarz.
3: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
6: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
7: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
6: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
7: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
6: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
3: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
8: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
3: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
1: Kursy walut.
2: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4 zł 24 grosze, dolar amerykański po 3 zł 66 groszy, frank szwajcarski 4 zł 60 groszy i funt brytyjski po 4 zł 91 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16 i wchodzimy w weekend. Grupa Bon Jovi, It's My Life.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters.

0: Jeżeli jeszcze nie macie planów na piątkowe popołudnie, to pomyślcie, czy nie warto wybrać się na kampus Uniwersytetu Kaliskiego. Do 18 trwa tam Kaliski Festiwal Nauki, w tym roku organizowany pod hasłem Nauka jest wszędzie. Zobacz ją na własne oczy, a na uczestników czekają interaktywne warsztaty, pokazy naukowe, laboratoria tematyczne oraz stoiska przygotowane przez 45 wystawców. Wśród nich szkoły, firmy, służby mundurowe, instytucje kultury. Na scenie głównej już o 17 rozpocznie się wykład profesora Mariusza Zadjężejki poświęcony wpływowi technologii cyfrowych na życie społeczne i zagrożeniom cyberświata. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, więc każdy może jeszcze dziś odwiedzić kampus Uniwersytetu Kaliskiego, no i znaleźć coś dla siebie.
1: Warto się wybrać.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas.

0: nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: W Kaliszu startuje dziś główna część Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Na co możemy liczyć? Posłuchajcie w wiadomościach o 16.30.

0: 16.30 to już czas kolejnej wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Kaliszu trwa Lastrada. Dzisiaj artyści zawładną głównym rynkiem. Opowiemy też o bardzo zdolnych młodych muzykach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To będzie wielki bal przebierańców z paradami ulicami miasta, cyrkowymi akrobacjami i pokazami ognia. A wszystko w ramach tegorocznej edycji Lastrady, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych. Od poniedziałku do czwartku miłośnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach, wystawach i koncertach. Teraz czas na kulminacyjne wydarzenia. Spektakle teatrów ulicznych, które do Kalisza przyjechały z całego świata. Zacznie się dzisiaj na Placu Ratuszowym o godzinie 18:00 performancem tanecznym dla widzów w każdym wieku. W moim ogródeczku, po nim będzie spektakl familijny Czarodziejski Ołówek, a później widowiska już dla nieco starszych.
3: Uważam, że to za bardzo ważny aspekt Lastrady, że robimy dużo tych spektakli dla dzieci, ponieważ od małego te dzieci trzeba wychowywać w jakichś artystycznych formach, ale inspiracjami dla reżyserów będą w tym roku także obrzędy i rytuały. Trochę podejmiemy temat życia i śmierci, ale w taki różny sposób, tak jak na przykład Teatr A3, kolekcjonerzy wzruszeń pokażą aspekt śmierci taki, jaki możemy oglądać na przykład w Meksyku, gdzie nie ma takiego żalu i płaczu jak u nas przy śmierci, tylko właśnie oni to obchodzą bardzo radośnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna Lastrady. Także w 4 wydarzenia na głównej scenie Lastrady, czyli Placu Centrum Kultury i Sztuki, które jest organizatorem, bo tam od około godziny 20:45 kobieta i mężczyzna, spektakl, pantomimy, inspirowany procesem Franza Kafki. 2 widowiska z ogniem, a na koniec audiowizualne widowisko muzyczne Ćmy. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym Lastrady jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy prezes miejskiej spółki w Kaliszu może znać całą rodzinę miejskiej radnej Karoliny Skrzypczyńskiej? Czemu wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek ustawicznie uchyla się od odpowiedzi na temat działań podmiotów, którego zarządzie osobiście zasiada? Część odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dużym materiale dziennikarskim do 2 razy sztuka na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Mają po niespełna 20 lat, a na swoim koncie sporo muzycznych sukcesów. Teraz dołącza do nich płyta. Dziś ukazał się album będący zwieńczeniem projektu Reverve Tribute to Jan Ptaszyn Wróblewski On Air. Młodzi muzycy zagrali podczas pierwszej edycji Kalisz Ptaszyn Fest, która odbyła się nieco ponad rok temu w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. I to właśnie to wydarzenie stało się impulsem do nagrania płyty. A co na niej usłyszymy?
4: Przede wszystkim 4 utwory, tak naprawdę 3, ponieważ jest jeszcze intro, ale to nie będę jeszcze zdradzał, jak wygląda. Pozostałe 3 utwory to są dzieła Jana Ptaszyna Wróblewskiego, czyli Cannonbird, Zielono Mi oraz Pilnie Potrzebna Dobra Wróżka. A pozostałe 2 utwory to... Jeden z nich to jest Sfantetik Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego oraz Zarys Wojciecha Karolaka.
2: Powiedział Radio Centrum Leon Jakubek, jeden z członków zespołu. Jak dodał, praca nad materiałem była dla wszystkich muzyków wielką przygodą i nauką.
4: To była bardzo duża dla nas nauka. Nagrywaliśmy to w studiu u Jana Smoczyńskiego. Była to tak naprawdę nasza pierwsza przygoda z nagrywaniem w tym zespole, w studio nagraniowym. I bardzo dużo nauczyliśmy się takiej komunikacji muzycznej. Musieliśmy słuchać się bardzo muzycznie i jeszcze bardziej nam zbudowało to taką, że tak powiem, zespołową mądrość muzyczną.
2: Dodał Jakubek, dziś płyta ukaże się na wszystkich platformach streamingowych i na CD, w wakacje także na winylu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Informacje dla kierowców.
0: Przez tym odcinkiem jest teraz najbardziej kłopotliwy w naszym regionie. Chodzi o prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 z Kalisza do Opatówka. Mamy jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Wyłączoną sygnalizację świetlną w tym miejscu i ograniczenie prędkości do 40. Z kolei od Rogatki w Opatówku aż do Zdun prace remontowe, zwężenie i pachołki na poboczach, ograniczenie prędkości do 40. Tutaj najczęściej tworzą się korki. W Kaliszu remontowano Sulisławicka, praca drogowa na skręcie Majkowskiej Długosza i wyłączony jeden pas ruchu i przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu. W Ostrowie przebudowa na ulicy Klasztornej, na ulicy Leduchowskiego i na krajówce numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Mamy tu ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. A w Pleszewie zmiana organizacji ruchu wciąż obowiązuje na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: No nie ma co szarżować, odcinkowe pomiary prędkości zbierają dziś w Polsce gigantyczne żniwo. W pierwszym kwartale 2026 roku suma zarejestrowanych na OPP wykroczeń była o 64% wyższa niż przed rokiem. Skokowy wzrost to efekt dobiegającej właśnie końca rozbudowy Canard, w ramach której do końca czerwca system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym rozrośnie się o 43 nowiutkie odcinkowe pomiary prędkości. Włączenie nowych urządzeń jeszcze trwa i tak będzie sukcesywnie jeszcze. Wszystkie nowe odcinki pomiarowe zlokalizowane zostały na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty, godzina 17.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99, szynka bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Wiesz co, nie chcę narzekać, ale dopóki nie przyszedłeś do studia, to była całkiem niezła pogoda.
1: Dobra, to wychodzę.
0: Proszę zabrać ten deszcz, spakować do tej swojej dużej teczki.
1: Dobrze.
0: Tym bardziej, że zaczyna się już za chwilkę 33. La Strada. O godzinie 18 wszystko się zacznie na Placu Ratuszowym od pięknego tańca w moim ogródecku. No i mam nadzieję, że do tego czasu się wszystko wypada. Mamy jeszcze godzinę.
1: Miejmy taką nadzieję, poza tym miłośnicy La Strady to twardziele.
0: Oczywiście.
1: I taki drobny deszczyk to
0: co
1: dla nich
0: to parasola
1: pikuś.
0: Nie mamy.
1: Oczywiście, że tak.
0: Robert Markowski już
1: kłaniam
0: za chwilę
1: się.
0: W studiu Radia Centrum. To znaczy, w studiu jest, ale oddam mu
1: mikrofon. Mogę wyjść?
0: Nie. Robert zostaje. Masz żadne Forysiek, do usłyszenia, papa.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No trochę nam popadało w regionie, ale ten deszcz jest taki niewielki i przelotny, tak więc specjalnie nam nie przeszkadza. Wieczorem padać nie powinno, choć zachmurzenie w regionie będzie dłuższe. W tej chwili na termometrach jest 18 stopni Celsjusza, barometry pokazują 1017 hektopaskali i ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem, Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
5: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus, mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
4: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
6: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
4: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
4: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie. Zapraszam dziś do 23, a jak zawsze w piątek po 20 lista przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

13,5 minuty po godzinie 17. Piątek, 12 dzień czerwca, to dzisiaj, dziś dzień stylisty paznokci. No tak, u mnie nie był stylista na moich paznokciach. Dziś także Międzynarodowy Dzień Falafela. Imieniny Antoniego, Bernardy, Czesława, Ewy, Janiny, Stefana, Władysława i Zygmunta. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w

25 minut po godzinie 17. O 17.30 kolejne wiadomości z regionu, a w tych wiadomościach zaprosimy m.in. na festyn sportowy do Opatówka.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cmentarz dla zwierząt domowych w Ostrowie Wielkopolskim. Władze miasta zastanawiają się nad utworzeniem takiego miejsca. Powiemy też o olimpiadzie sportowej PPL. Zaprosimy na sportowy festyn w Opatówku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie Wielkopolskim może powstać cmentarz dla zwierząt domowych. Taki pomysł coraz częściej pojawia się w rozmowach mieszkańców z władzami miasta. Jak przyznała Radio Centrum prezydent Ostrowa Beata Klimek, społeczne poparcie dla tej inicjatywy jest niemal jednogłośne. Jednak według niej problem dotyczy zarówno kwestii praktycznych, jak i emocjonalnych.
3: To jest dzisiaj określony problem z pochówkiem czy utylizacją zwłok zwierzęcych. Wiemy o tym, że często niestety trafiają one do kontenerów na śmieci. Tak nie powinno być, ale z drugiej strony nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby spopielić takie szczątki. Dziś musimy po taką usługę na przykład pojechać do Poznania i jest ona kosztowna, bo ponad 1000 zł.
2: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Włodarz miasta podkreśliła, że psy i koty są dla wielu mieszkańców pełnoprawnymi członkami rodzin. Cmentarz miałby stać się miejscem pamięci, gdzie można byłoby godnie pochować zwierzę i wrócić do niego po latach. Na razie nie wskazano konkretnej lokalizacji. Prezydent Beata Klimek zapowiada jednak analizę obowiązujących przepisów oraz rozwiązań funkcjonujących już w innych samorządach.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ponad 1500 osób uczestniczy w olimpiadzie sportowej PPL 2026 w Pleszewie. Zmagania sportowe rozpoczęły przedszkolaki, ćwiczą uczniowie podstawówek. W czwartek odbyła się senioriada. Finał w sobotę. Do kategorii Open zapisało się 29 drużyn. Będzie sportowo, ekologicznie, ale też charytatywnie.
4: Wybrzeże dzikich koni, strażnicy galaktyki, bestie z budżetówki, powiatowe asy, kompaktowy Pleszew. Pod tymi nazwami kryją się reprezentacje firm grup koleżeńskich, które zapisały się do udziału w olimpiadzie sportowej PPL kategoria Open. Będzie bieg na 400 metrów, bowling i dart, przeciąganie auta strażackiego, surf siatkarski, strzelanie, pływanie. Dodatkową konkurencją są elektrośmieci, która drużyna zbierze ich najwięcej, może liczyć na nagrodę specjalną. Voucher na wieczór w kręgielni. Dla zwycięzców 3 nagrody. Vouchery na 1500, 1200 i 1000 zł do zrealizowania w sklepach bądź wymiany na gotówkę. Dla grup młodzieżowych vouchery na 1800 i 600 zł też z możliwością wymiany. Nie zabraknie pucharów za wyniki indywidualne. Olimpiada to też wydarzenie charytatywne z udziałem Fundacji Bread of Life. Upieczone przez urzędników ciasto będzie można skonsumować na miejscu z kawą, herbatą lub zabrać do domu. Dochód będzie przeznaczony na rehabilitację urzędnika Michała Grobelnego. I ta akcja jest też organizowana z myślą o kibicach. Olimpiada sportowa PPL to wielkie święto pleszewskiego sportu, w którym uczestniczą mieszkańcy miasta od 3 roku życia do 80 z dużym plusem. W zespole kompaktowy Pleszew występuje burmistrz Arkadiusz Ptak, który biega, pływa, gra w darta i strzela z karabinu. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Już w tę sobotę w Opatówku powstanie piłkarskie miasteczko, mini zoo, m.in. z wielbłądami, a na dzieci będzie czekać mnóstwo darmowych zabaw i upominków. A to za sprawą Widzewskiego Dnia Dziecka, który odbędzie się na terenach rekreacyjnych wokół stawów przy ulicy Poniatowskiego. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Mateusz Duraj, wiceprezes Stowarzyszenia Widzewski Opatówek.
5: W programie mnóstwo darmowych atrakcji. Widzewskie dmuchańce, mini zoo, kule wodne, przejazd kolejką, trampoliny, widzewskie tatuaże, lody, popcorn, napoje, strefa Super Grill oraz wiele widzewskich upominków. Całą imprezę poprowadzi animator Leoś, a wszystkie atrakcje są darmowe. Nie może Was tutaj zabraknąć.
2: Dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczące w festynie otrzymają okolicznościowe koszulki. Widzewski Dzień Dziecka w Opatówku potrwa od 15 do 19.10. Godzina zakończenia nie jest przypadkowa, bowiem w 1910 roku powstał klub Widzew Łódź, z którym od wielu lat współpracuje środowisko sportowe z Opatówka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o dwa u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Informacje dla kierowców.
0: Wyruszam na drogi w naszym regionie. Najpierw o utrudnieniach w ruchu, o wypadku. Droga wojewódzka 471, miejscowość Szulec. Bus zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba poszkodowana. W rejonie tego zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, a najlepiej o omijanie tego miejsca. Przypomnę, wypadek w Szulcu na drodze 471. Bus zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba poszkodowana. Warunki dojazdu nieco się pogorszyły, bo zaczął padać delikatny deszcz. Nie wszędzie, ale nawierzchnie dróg są mokre i trzeba wziąć to pod uwagę i zachować ostrożność. Jeżeli chodzi o ruch, to jest już lepiej niż godzinę temu, ale w dalszym ciągu w centrum Kalisza sporo samochodów, duży ruch na ulicy Podmiejskiej, na Stańczukowskiego, Wojska Polskiego, także wymaga od Was sporo cierpliwości Łódzka i Częstochowska. W Kaliszu w dalszym ciągu mamy remont ulicy Sulisławickiej, trwa przebudowa ulicy Złotej i ulicy Majkowskiej, a także Długosza. Ulica Złota od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza jest ulicą jednokierunkową. Nie wjedziecie w Długosza od strony właśnie ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Utrudnienia na drodze krajowej numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Jezdnia mocno zwężona. Ruch miejscami odbywa się wahadłowo. Trwa przebudowa ulicy Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim. Przebudowana jest także ulica Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Za 22 minuty, 18:00.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

Za 11 minut będzie godzina 18. Dobre wiadomości dla kierowców. O tym mówić będziemy w wiadomościach o 18. Rząd podjął decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, obniżeniu stawek VAT na paliwa silnikowe o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca czerwca. Więcej szczegółów już za chwilę.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
8: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu mogą pojawić się opady deszczu. Maksymalnie na termometrach 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie spadać wieczorem na barometrach 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarze nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40 zł. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
4: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
3: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
4: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
3: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
5: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie. Specjalnie tu po to przyjechaliście?
6: No, tak.
5: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
6: Jest.
7: Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
5: Mógłby być troszkę niżej też.
7: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
8: Ciarki, łzy w oczach. W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
3: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
9: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
3: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają 2 kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA. Bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż 3 kraje. Dziś wieczorem o 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podejmą w Los Angeles Paragwaj, mówi trener USA Mauricio Pochettino.
11: My expectation is tomorrow is going to be a very tough game and...
10: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny, to dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera, Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę. A na prawdziwą inaugurację mundialu to w Mexico City Meksyk pokonał RPA 2-0. Dziewiąta tenisistka światowego rankingu WTA Victoria Mbokonie zagra w nadchodzącym Wimbledonie. 19-latka skreczowała w meczu turnieju w Londynie z Czeszką Karoliną Pliszkową przy stanie 2-6-4-3. Wcześniej poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła za kolano. Wstała o własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że na razie nie ma stabilności. Trenerem Mboko od niedawna jest Wim Fisset. Pod koniec marca z belgijskim szkoleniowcem rozstała się Iga Świątek. Pod jego wodzą w ubiegłym roku Polka wygrała Wimbledon. Obronę tytułu rozpocznie 29 czerwca. Pierre Gasly odzyskał trzecie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. To po odwołaniu ekipy Alpine. Francuz początkowo został zdegradowany na siódmą pozycję, bo sędziowie nałożyli na niego 2 5-sekundowe kary za rzekome przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Międzynarodowa Federacja Samochodowa uwzględniła odwołanie, bo stwierdziła, że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu. Liderem cyklu F1 po 6 z 22 wyścigów jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 6 minut po 18.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
4: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 18, dziś piątek, po 20 1527 notowanie listy przebojów top 30. Pamiętacie, w ubiegłym tygodniu cieszyłem się, było bardzo dużo zielonego koloru, czyli mnóstwo awansów. Dzisiaj mamy sytuację odwrotną, zdecydowanie więcej spadków, bo tylko 9 piosenek zyskuje. W zestawieniu pojawia się aż 14 utworów, które stracą. Dwie nowości i 5 kompozycji na pozycjach sprzed tygodnia. Szczegóły jak zawsze w piątek i jak zawsze po 20:00.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.

To zespół Happy Set ze Skarżyska Kamiennej. 25,5 minuty po godzinie 18. Jutro w Ostrowie Wielkopolskim królować będzie piłka nożna, turniej młodych drużyn, ale to takich naprawdę drużyn, co się zowie. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach 18.30.

0: Jest 18.30, przed mikrofonem Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożar w pokoju, nocna ewakuacja pensjonariuszy DPS-u w Pleszewie, w podostowskim Lewkowie powstanie mural, turniej markowych drużyn na stulecie.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nocny pożar w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Miejscowe służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały w czwartek przed drugą. Pożarem objęty był jeden z pokoi. Jak informuje aspirant Mateusz Grabarek, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej, łącznie ewakuowano 69 osób, w tym dwie osoby z personelu. Na miejscu poza strażą pożarną pracowała również policja.
3: Wstępne ustalenia służb wskazują, że do pożaru doszło po uprzednim podpaleniu szafy przez jednego z pensjonariuszy. Policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa Pleszewskiej Policji. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Katarzyna Krawczyk, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, najważniejsze jest to, że nikt z pensjonariuszy nie ucierpiał.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na cześć Zofii Lipskiej, organiczniczki na jednym z przystanków w podostowskim Lewkowie, powstanie mural z jej podobizną. Namaluje go Konrad Moszyński, który jest autorem malowidła na przystanku w Czekanowie. 21 czerwca przed pałacem w Lewkowie odbędzie się pierwszy ogólnopolski nieformalny zlot ZOŚ. Jak przyznała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektorka muzeum w Lewkowie, tego dnia będą też obchodzić spóźnione majowe ich imieniny.
5: Był organicznik, teraz czas na kobietę, organiczniczkę, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Panie Lipskie na równi z mężczyznami, o których przez lata sporo się mówiło, mnóstwo działań podejmowały po to, żeby uświadamiać nie tylko kobiety, ale także wszystkich mieszkańców Lewkowa i okolicznych miejscowości czy wsi, które przylegały do majątności lewkowskiej. I chodzi nie tylko o naukę czytania, o to, że stworzyła bibliotekę, że organizowała kursy. Troszkę uczyła kobiety samodzielności.
2: Powiedziała Sylwia Nowicka. W niedzielę 21 czerwca po oficjalnym odsłonięciu murala na dziedzińcu i przed pałacem będzie można również skosztować smakołyków przygotowanych przez panie z lokalnego KGW. OKS 1926 Ostrów z okazji stulecia klubu organizuje w sobotę turniej dla młodych piłkarzy z udziałem wielu markowych klubów. W Ostrowie zagrają akademie m.in. Lecha Poznań, Krakowi, Rakowa Częstochowa czy Górnika Zabrze.
6: Pancernik Cup 2026. Pod taką nazwą rozegrany zostanie turniej z okazji stulecia OKS-u 1926 Ostrów. Organizator zaprosił na boiska przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie młodych piłkarzy z roczników 2016 i 2018. Młodsza kategoria rozpocznie zmagania w sobotę o 8.45, a w szranki staną Akademia Lecha Poznań, Akademia Piłkarska Legnica, Krakowia, Akademia Raków Częstochowa, Młody Widzew Łódź, Parasol Wrocław, Kanarinios Skurzewo i Akademia Górnika Zabrze. O 12.45 wystartują zmagania rocznika 2016, w którym to zagrają Bydgoski Klub Sportowy Chemik, Akademia Krecika, Akademia Talentów Krotoszyn, APR Lampard Kalisz, Ostrowia 1909, Stal Pleszew i Akademia Piłkarska Czech. Dodajmy, że klubem partnerskim OKS-u jest Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie Lubin. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 19.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Facet potrafi śpiewać. Harry Styles, Sing on the Times. Za 12,5 minuty godzina 19 w Kaliszu króluje La Strada. W samym centrum wydarzeń na kaliskim głównym rynku jest Tomek Michalak i jego gość. Halo?
1: No rzeczywiście, tak można już śmiało powiedzieć. Witam serdecznie z kaliskiego rynku, który tętni życiem. Sporo się dzieje, a to za sprawą właśnie, tak jak wspomniałeś, 33. La Strady, która w tym roku odbywa się w Kaliszu pod hasłem Wcielenia i Kreacje. Kolejna edycja i piękna historia Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych, a więc teatry uliczne i nie tylko, bo przecież La Strada przez kolejne lata i dekady ewoluuje i możemy to oglądać właśnie co roku, zarówno tutaj na rynku w Kaliszu, jak i na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Łazienna 6. Dobrze, no to porozmawiajmy o tej La Stradzie, a jeżeli rozmawiać o tym festiwalu, no to oczywiście rozmawiać z dyrektor artystyczną La Strady. Katarzyna Guzowska-Lelental jest moim gościem. Witaj.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wcielenia i kreacje to jest hasło tegorocznej La Strady. Kiedy rozmawialiśmy przed rokiem, kiedy kończyła się 32. edycja, to pamiętam, że wspominałaś, że w głowie już tlił się pomysł na kolejną edycję. Czy to, co wtedy pojawiło się gdzieś, taki zalążek tej 33. edycji, ma dziś swoje odzwierciedlenie?
2: Ma na pewno i to właśnie był temat wcielenia i kreacje. On oczywiście ewoluował w jakiś sposób, bo to w trakcie poszukiwania programu odpowiednich tych spektakli, odpowiedniej muzyki, to też się tworzy jakby cały czas, ale myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym punkcie i ten program bardzo dobrze się zamknął, tak jak chciałam.
1: Ten program się jeszcze nie zamknął, on się dopiero rozpoczyna.
2: W mojej głowie.
1: Oczywiście. Dobrze, no to w takim bardzo, bardzo ekspresowym skrócie o tym, czego mogą spodziewać się goście lastradowicze podczas 33. edycji festiwalu.
2: Przede wszystkim temat wcielenia i kreacji to edycja poświęcona kreatywności. I ta kreatywność, oprócz wiadomo, że i różnych reżyserskich, ciekawych inscenizacji i tak dalej, to bardzo ważna jest ta scena wizualna i to na pewno się Państwu spodoba, ponieważ każda propozycja to jest zupełnie inny świat lalek, kostiumów, charakteryzacji. Także naprawdę warto zajrzeć i zobaczyć to wszystko.
1: I teraz gdybym zapytał, podaj choćby jeden tytuł, jeden spektakl, jeden teatr, na który warto się wybrać, to się nie da, jak rozumiem, bo to jest bardzo ciężki wybór. Ale dobrze, wskażmy przynajmniej takie pozycje obowiązkowe, których absolutnie nie można pominąć.
2: No jest to naprawdę bardzo trudne, dlatego że wszystkie te propozycje są bardzo dobre moim zdaniem i one niezależnie od tego, czy są większe, mniejsze, naprawdę są treściwe i pięknie wizualne. Wiadomo, że te wielkie spektakle, których w tym roku jest bardzo dużo, warto zobaczyć. No dzisiaj tak naprawdę będziemy mieli 4. Teatr Nikoli, znaczy zaraz jak przyjdziemy na plac Centrum Kultury i Sztuki, rozpoczyna Teatr Nikoli. Później wspaniały teatr 3,5, też z ogniem, ze stroboskopem, z różnymi takimi dziwnymi jakimiś efektami specjalnymi. Następnie Teatr A, też piękny spektakl i na koniec jeszcze czegoś Państwo takiego nie widzieliście, bo fantastycznie scena jest zrobiona, zupełnie nietypowo. Takie audiowizualne widowisko muzyczne z elektroniką, to dzisiaj.
1: To na finał Teatr Fuzja i Gonzo. Ćmy na finał tego naszego piątkowego spotkania z La Stradą. Teraz plac Artuszowy, później plac Centrum Kultury i Sztuki, czyli jak zawsze dzielimy te lastradowe dni na takie dwa elementy. Pierwsza część dla najmłodszych, a później dla widza już nieco starszego.
2: To znaczy tak będzie w sobotę i w niedzielę, bo dzisiaj tak naprawdę to przez to, że mamy to 33-lecie La Strady, to takie chcieliśmy pokazać 3 propozycje, każda inna, które jakby nawiązują do tych trójek. Więc zaczęliśmy w moim ogródecku Studium Animatorów Kultury, to była taka krótka etiuda teatralno-taneczna, gdzie też zaprosili do wspólnej zabawy i dzieci, i młodzież, i dorosłych, bo wszyscy się ładnie włączyli. Teraz dla dzieci trwa właśnie spektakl Poznańskiego Teatru Lalek, gdzie są przepiękne kostiumy i lalki. I czekamy na teatr Aty Kolekcjonerzy Wzruszeń, którzy poprowadzą nas właśnie w takim korowodzie, w takim wędrownym spektaklu, wspaniałe maski. prosto do Centrum Kultury i Sztuki, ale właśnie ulicami miasta, przez park i ten właściwie można powiedzieć, że jest dla wszystkich.
1: No i bardzo się cieszymy, że tak się nam to pięknie tutaj rozpoczęło. Widzę, że spoglądasz już w kierunku Poznańskiego Teatru Aktora, więc nie zatrzymuję. Katarzyna Guzowska-Lelenta, dyrektora artystyczna 33. Lastrady.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy oczywiście, tak. A ja wspomnę jeszcze, że przed nami spotkanie z A3 Teatrem. Właśnie kolekcjonerzy wzruszeń poprowadzą nas z Kaliskiego Rynku ulicą Zamkową w kierunku Łaziennej. Tam spotkamy się na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Gdyby ktoś planował wizytę właśnie przy centrum, to widzimy się około godziny 20:45, a zostaniemy do północy, a nawet dłużej. Wszystko na to wskazuje, więc czeka nas piękny wieczór i piękna noc. A my jeszcze na 33. Lastradę na pewno dziś będziemy na antenie Radia Centrum wracać.
0: Dziękuję bardzo. Z Kaliskiego Głównego Rynku mówił Tomek Michalak, a wydarzenia 33. Lastrady do niedzieli w Kaliszu. Zapraszamy serdecznie.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
4: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama. Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro zachmurzenie umiarkowane i momentami duże. Po południu mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wieczorem na barometrach 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie. Marcin Krzamiński. Patomorfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tzw. odpadów medycznych.
4: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki, najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
3: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczany jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika. Ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
3: Ostatnie F-y objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami, które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
6: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
3: Mówił premier Babiš w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. To powinien być dobry mecz w dużej mierze ze względu na współgospodarzy, uważa nasz były reprezentant i ekspert TVP Sport Artur Wichniarek.
8: Mają dobry moment, dobry okres. No i Bośniacy, którzy przecież z Sergiejem Barbarezem, świetną gwiazdą kiedyś Bundesligi, który objął tą reprezentację po meczu barażowym, gdzie wygrali z Italią, która po raz trzeci z rzędu na Mistrzostwa Świata nie pojechała. Tutaj gospodarze oczywiście grają u siebie, ale Edin Dzeko poprowadzi ten zespół do punktu.
7: A o 3:00 w nocy polskiego czasu w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalinet awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogen, bo polska tenisistka wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. I rywalką w walce o finał będzie zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 2 lat czeszka Barbora Krejcikowa. O ten sam etap turnieju mężczyzn powalczy w Holandii Kamil Majchrzak. Nasz najlepszy obecnie tenisista w ćwierćfinale w zaledwie 70 minut odprawił Feliksa Ożera Aliasima.
9: Nie ma co ukrywać, że to jest największe zwycięstwo w mojej karierze. Drugie jest top 10, Feliks jest bodajże 4 na świecie. Jest w tym turze od wielu, wielu lat, więc jest to największe albo przynajmniej jedno z największych zwycięstw w mojej karierze.
7: To ja potwierdzam, Feliks jest 4, a Polak wygrał 6-4, 6-3 i o finał zagra ze zwycięzcą meczu między Daniłem Miedwiediewem a Marinem Ciliczem. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim 3. meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała, podobnie jak wczoraj ze Słowenią, przegrana na przewagi w tiebreaku, tym razem 15-17. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.

0: Jest kwadrans po 19. Mają poniespełna 20 lat, a na swoim koncie sporo muzycznych sukcesów. Zespół Rebirth, znany jak jest mieszkańcą Kalisza z koncertów m.in. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Teraz będzie mogła ich poznać szersza publiczność, bo kwartet właśnie wydał płytę. Więcej w rozmowie Kasi Gurcewicz.
1: Dziś ukazał się album będący zwieńczeniem projektu Rebirth, Tribute to Jan Ptaszyn-Wróblewski, On Air. Naszym gościem jest jeden z muzyków, który go stworzył, Leon Jakubek. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Po raz pierwszy w Kaliszu zespół mogliśmy posłuchać na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu podczas pierwszego festiwalu Kalisz Ptaszyn Fest. I jak to się stało, że po nieco ponad roku dzisiaj spotykamy się w studiu Radia Centrum i opowiadamy o waszej płycie?
2: To jest doskonałe pytanie, jak to się stało. Szczerze powiem, że nie wiem, jak to się stało, natomiast jakoś tak nas też popchnął ten koncert właśnie w Kaliszu przy okazji pierwszej edycji Kalisz Ptaszyn Fest, żeby ten program nasz i repertuar uwiecznić właśnie w formie takiej namacalnej, bo nagraliśmy faktycznie materiał dźwiękowy, gdzie on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, ale też w wersji CD i winylowej. I ten koncert pokazał nam, że faktycznie nasza muzyka trafia do ludzi i wiele osób zaczęło się pytać, gdzie nas można posłuchać i tak dalej. I chyba to był taki główny punkt zapalny, żebyśmy ten materiał nagrali i wypuścili dalej w świat.
1: To przypomnij proszę, z kogo składa się wasza formacja?
2: Więc tak, ja, Leon Jakubek, gram na fortepianie i instrumentach klawiszowych. Tymon Okolus gra na puzonie, Andrzej Frytko na trąbce, Piotrek Golec gra na basie i na kontrabasie i Wojtek Lubczyński na perkusji.
1: I gracie przede wszystkim jazz.
2: Przede wszystkim jazz. Nie zamykamy się absolutnie, nie szufladkujemy też naszej muzyki, że to jest stricte jazz i gramy tylko w jednym stylu. My zawsze jak aranżujemy po swojemu nasze różne utwory, czy też właśnie utwory Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, czy innych mistrzów polskiego jazzu, pracujemy w ten sposób, że każdy daje jakieś swoje pomysły. My to później łączymy i wtedy wychodzą nasze utwory.
1: To jakie utwory usłyszymy właśnie na płycie?
2: Przede wszystkim 4 utwory, tak naprawdę 3, ponieważ jest jeszcze intro, ale to nie będę jeszcze zdradzał, jak wygląda. Myślę, że każdy jak posłucha, to też zobaczy. Pozostałe 3 utwory to są dzieła Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, czyli Cannonbird, Zielono Mi oraz Pilnie Potrzebna Dobra Wróżka. A pozostałe 2 utwory to, jeden z nich to jest Sfantetik Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego oraz Zarys Wojciecha Karolaka.
1: Domyślam się, że praca nad płytą wyglądała zupełnie inaczej niż przygotowania do koncertu czy do jakiegoś takiego muzycznego, jednorazowego wydarzenia. To opowiedz właśnie trochę o tym procesie produkcji, bo myślę, że to też dla was była nauka i przygoda.
2: To była bardzo duża dla nas nauka. Nagrywaliśmy to w studiu u Jana Smoczyńskiego, także serdecznie go pozdrawiam. I jest to naprawdę mistrz według mnie, jeżeli chodzi o nagrywanie. Była to tak naprawdę nasza pierwsza przygoda z nagrywaniem w tym zespole, w studio nagraniowym i bardzo dużo nauczyliśmy się takiej komunikacji muzycznej, ponieważ byliśmy tam rozstawieni w różnych pokojach i jednak nie widzieliśmy się wszyscy, więc nie mogliśmy sobie gdzieś tam puścić oczka, mówiąc kolokwialnie, żeby na coś tam konkretnego przejść w tej improwizacji. Musieliśmy słuchać się bardzo muzycznie i jeszcze bardziej nam zbudowało to taką, że tak powiem, zespołową mądrość muzyczną, stricte dźwiękową, że musieliśmy naprawdę się wsłuchać w to, co ktoś gra, żeby to zrozumieć i popłynąć razem z drugą osobą.
1: Jesteście bardzo młodymi ludźmi, którzy widać to, czują i kochają muzykę. Czy właśnie z muzyką też wiążecie swoją przyszłość?
2: Tak, myślę, że wszyscy wiążemy z muzyką naszą przyszłość. Zaraz można by było powiedzieć, że wszyscy będziemy studiować. Co prawda Piotrkowi jeszcze została klasa maturalna. Ja teraz z Wojtkiem właśnie pisaliśmy maturę, a Tymek z Andrzejem już są na studiach muzycznych.
1: To jakie plany w twoim przypadku?
2: W moim przypadku plany są takie, że są jeszcze, że tak powiem, niewybrane. Na pewno bardzo chciałbym pójść właśnie w stronę muzyki jazzowej, też nie zostawiając oczywiście klasyki, bo jest ona fundamentem zresztą muzyki jazzowej. Natomiast myślę gdzieś tam o większych miastach, żeby w takie rejony uderzać.
1: Ale mam nadzieję, że w tych większych miastach o Kaliszu też nie zapomnisz i czasami będziesz tu wpadał.
2: Oczywiście, że tak, o Kaliszu nie mogę zapomnieć, bo jednak jest to miasto, które też teraz nam bardzo pomogło przy wydaniu naszej płyty, ponieważ udało mi się uzyskać stypendium prezydenta miasta Kalisza, które naprawdę w dosyć dużej części pokryło nam koszta produkcji płyty, więc ja jestem z Kaliszem bardzo związany, zawsze chodziłem na wiele koncertów w Kaliszu, na festiwal pianistów jazzowych, czy tutaj właśnie na Kalisz Ptaszym Fest, który mieliśmy okazję i przyjemność otworzyć. Także do Kalisza będę chętnie wracał.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę. No i nie możemy zrobić nic innego, jak teraz zapowiedzieć jeden z waszych utworów, więc posłuchajmy jednego z utworów, a więcej oczywiście znajdziecie na samej płycie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl. Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest 19.30. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Żywopłot przy Alei Wolności ogranicza widoczność pieszych. Uwaga, ćwiczenia wojskowe na kaliskich piwonicach. Piłkarskie ostatki na koniec sezonu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żywopłot przy Alei Wolności w Kaliszu ogranicza widoczność na przejściu dla pieszych, sygnalizuje nasza słuchaczka za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Pani Karolina zwraca uwagę, że wysokie krzewy w rejonie przejścia utrudniają kierowcom dostrzeżenie osób zbliżających się do pasów, co jej zdaniem może wpływać na bezpieczeństwo. Czy istnieje możliwość, żeby trochę skosić żywopłot na Alei Wolności, chociaż w okolicy przejścia dla pieszych? Tam naprawdę nikogo nie widać. Alarmuje słuchaczka Radia Centrum. Sprawę dla Radia Centrum skomentował Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Magistratu.
4: Nie jest znany, bo już rozważaliśmy ewentualne przycięcie tych krzewów wcześniej, ale patrzymy też przez pryzmat całego jakby wizerunku tutaj i utrzymania zieleni. No przeanalizujemy to jeszcze ewentualnie, bo to widzę, że nie jest może pierwsze zgłoszenie, chociaż tam na chwilę obecną nie działają światła, ale tam jest przejście, tam są światła i teoretycznie ten żywopłot no, nie powinien przeszkadzać, bo każdy kierujący będzie się i tak kierował światłami. To nawet jak on będzie niski czy wysoki, to nie ma znaczenia. Jak wejdzie ktoś na czerwonym, to i tak będzie wina pierwszego.
2: Naczelnik Paweł Bąkowski dodał również, że żywopłot jest regularnie przycinany i od kilku lat utrzymywany na tym samym poziomie, jednak nie wykluczono jego dodatkowego obniżenia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Będą ćwiczenia i utrudnienia w ruchu. W ten weekend 13 i 14 czerwca w Kaliszu odbędą się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. W związku z tym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 8 do 16 możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu. Ponadto mogą występować utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych oraz chwilowych zadymień. Na ostatni mecz kończącego się sezonu przenoszą się na nowy, zmodernizowany stadion. Mowa o piłkarzach Centry 1946 Ostrów, którzy jutro o 17:00 zmierzą się w derbach powiatu ostrowskiego w ramach Red Box 5 Ligi z rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce. Będzie to pierwszy mecz na obiekcie przy ulicy Kusocińskiego po kompleksowej modernizacji o tej samej porze, ale na stadionie za parowozownią. Ostatni mecz w tym sezonie w ramach Artbud 4 Ligi zagra Ostrowia 1909, która zmierzy się z Kanią Gostyń.
5: My naprawdę staramy się grać ambitnie, nie odpuszczamy żadnego meczu i naprawdę chcielibyśmy, żeby tych kibiców tu przychodziło więcej właśnie na takie mecze, gdzie raży piękna pogoda i to sprzyja temu, żeby przyjść. I zapraszam wszystkich ludzi z Ostrowa, żeby nas dopingowali, bo tak jak kiedyś powiedziałem, że to są ich mieszkańcy, nie? To są wszyscy chłopcy, którzy mieszkają w Ostrowie i trzeba tą drużynę hołubić i trzymać, żeby to się rozwijało dalej.
2: Powiedział Radiu Centrum Józef Klepak, trener biało-czerwonych Pasiaków. Dodajmy, że Ostrowia po serii trzech ostatnich zwycięstw zapewniła sobie utrzymanie na poziomie czwartoligowym. W ostatnim meczu zmierzy się z Kanią Gostyń, która nie przegrała od 8 kolejek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, godzina 20.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

Za kwadrans będzie godzina 20. Już za chwilę w wiadomościach o 20 mówić będziemy o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu, tym razem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Noc dość pogodna, nad ranem mogą pojawić się opady deszczu, potem będzie więcej przejaśnień w ciągu dnia, a po południu znowu w naszym regionie pojawi się deszcz. To taki pogodowy trochę przekładaniec, ale całkiem nieźle, bo temperaturowo przyzwoicie około 20 stopni przez większą część dnia. Ciśnienie będzie jutro przez cały dzień powoli spadać. Wieczorem na barometrach w regionie zobaczymy 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 20. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy patomorfolożka z Rzeszowa. Potem, czy rząd wycofuje się z programu paliwowego CPN. Będzie też o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu w Kanadzie i w USA. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej jutro patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
5: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
4: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Grożą jej zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. Na miejscu cały czas pracują policjanci, a przeczesywanie całego ogródka może zająć nawet kilka dni.
3: Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, a diesel do 6,40. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. To będzie czwarte podejście do uregulowania tego rynku w Polsce, mówi minister cyfryzacji. 1 lipca tego roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać się z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii. Monarcha zaoferował pomoc po tym, jak problemy techniczne uziemiły samolot linii Iberia, którym pierwotnie miał wracać Leon XIV. Z papieżem królewskim Falconem lecą jego najbliżsi współpracownicy. Towarzyszący Leonowi personel i dziennikarze mają wrócić do Włoch innym samolotem. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i USA. Bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Za godzinę meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3 w nocy polskiego czasu podczas amerykańskiej inauguracji podejmą w Los Angeles Paragwaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: A teraz
1: lista przebojów top 3.

3,5 minuty po 20 rozpoczynamy 1527 notowanie listy przebojów w top 30. Dziś 9 piosenek awansuje, aż 14 traci. Pojawią się dwie nowości i 5 kompozycji zajmuje miejsca z ubiegłego tygodnia. Zaczynamy jak zawsze od propozycji. Na początek 15 tych propozycji się pojawi dzisiaj. Jak zawsze, jak co tydzień. Na początek utwory, które w zestawie do głosowania pojawiają się po raz pierwszy. Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników animacji, to takich klasycznych animacji ze studia Pixar. Pojawia się piąta część filmu Toy Story i do Toy Story swoją piosenkę napisała Taylor Swift i to będzie nasza pierwsza dzisiejsza propozycja do listy przebojów. Utwór I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

0: na błysk to nowe nagranie Dawida Podsiadły. Będzie przebój? Chyba tak, chociaż trochę takiej medialnej burzy i dyskusji się wywiązało po prezentacji klipu do tego utworu, bo część internautów zarzucała Dawidowi, że wykorzystał w tym klipie sztuczną inteligencję. No ale to takie czasy. 11 minut po 20.
1: Reklama.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A to już piosenka, którą znamy od ubiegłego tygodnia. Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande.

tańczę. To drugi hymn tegorocznego męskiego grania orkiestra. Ciekawe, czy miłośnicy męskiego grania tak podzielą swoje głosy, żeby obydwie piosenki, które promują to tegoroczne wydarzenie, znalazły się w pierwszej trzydziestce na razie. W pierwszej trzydziestce mamy jeden utwór męskiego grania. Przypomnę, że jest to piosenka Nareszcie. Na którym miejscu, tego na razie nie zdradzę, no bo trzeba troszeczkę budować napięcie. W propozycjach do listy przebojów w top 30 duecik Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me.

0: o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
4: Reklama.
5: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.

Countdown Here to Lola Young. Lola Young gościła już na liście przebojów Top 30. Jakiś czas temu zaprezentowała nam swój wielki przebój, piosenkę Messi. Kilka tygodni pojawiała się w naszym zestawieniu pierwszej 30. Zobaczymy, jaki los spotka tę piosenkę From Down Here. Jest 28 minut po godzinie 20. Najbliższe tygodnie to oczywiście Mundial. Tym będzie żył cały świat.

Dziś kolejne dwie inauguracje, bo jak już wiecie z naszych wiadomości, Mundial organizują wspólnie Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone. W tej chwili trwa inauguracja w Kanadzie, a o 21:00 współgospodarze, czyli Kanadyjczycy, rozegrają swój pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną. No to może najwyższa pora, żeby pośpiewać w rytm tegorocznego mundialu i posłuchać tegorocznej piosenki mundialowej, piosenki Daj Daj, którą nagrała Shakira.

0: gdzie.
1: To była jedna z premier tegorocznego festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Halo Houston i Jasiek Piwowarczyk. Jasiek, młody wokalista. No to teraz będą giganci The Rolling Stones in the Stars.

0: przebój sprzed lat, Just the Way You Are, Milky, w remiksie Davida Getty. Cały czas czeka na wasze głosy i czeka na swój debiut w pierwszej trzydziestce.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Reklama.
2: Lista przebojów.
3: Top 30.
4: Minął

Daria Marcinkowska, ukrywająca się pod pseudonimem Daria Marx, i piosenka Dotknij, ma dziewczyna głos. Jest za kwadrans minuta 21, a teraz mrozu, nie ma miejsca jak dom.

kolejna dziewczyna z potężnym głosem, Sienna Spiro z Wielkiej Brytanii i piosenka Material Lover, a wyobraźcie sobie, że ona nie ma jeszcze skończonych 21 lat.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.

0: Koniec. To był Igo i to była ostatnia 15 propozycja do listy przebojów Top 30. No to skoro mamy już 15 propozycji za sobą, pora przypomnieć je wszystkie. I knew you to była Taylor Swift, piosenka z filmu Toy Story 5. Następnie Dawid Podsiadło na Błysk, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, w Męskiej Granie Orkiestra 2026 i kompozycja Tańcze. Rain Me, Sam Fender w duecie z Olivia Dean, Lola Young, From Down Here, Shakira i Burna Boy, Die Die, piosenka z tegorocznego mundialu, Halo Houston, Jasiek Piłowarczyk, The Rolling Stones, utwór In The Stars, Milky, Just The Way You Are, Daria Marx, Dotknij, Nie Ma Miejsca Jak Dom Mrozu, Sienna Spyro i Material Lover, Marisa z utworem Odkochaj i Igo z kompozycją To Nie Koniec. Tak wygląda 15 propozycji do listy przebojów Top 30. Całą 15 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Witam także głosujecie. Głosujecie maksymalnie na 10 utworów. Wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Na jutro w naszym regionie od rana zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu będzie nieco więcej chmur i może popadać deszcz. Temperatura maksymalna plus 20 stopni. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wieczorem na barometrach 1012 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie minę 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Potem wiceministra edukacji o zarobkach nauczycieli. Zajrzymy też do Łomży, którą czeka ważny kolejarsko weekend. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Poprzednia wersja programu pochodzi z 2020 roku, czyli z okresu przed kryzysem na światowych rynkach energii i sprzed wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. O planach rządu w energetyce jądrowej Ben O'Connor.
4: Pierwszy blok elektrowni w Kopalinie na Pomorzu ma zacząć działać w 2036 roku. Druga elektrownia zacznie działać 4 lata później, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
5: Pozostaje 6 do 9 gigawatów mocy w elektrowniach jądrowych. Pierwsze moce z drugiej elektrowni jądrowej mogą się pojawić pod koniec przyszłej dekady.
4: To będzie istotny element przyszłego miksu energetycznego, mówi Michał Grabka z Fundacji Instrat.
6: Tam mamy udział energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach jądrowych na poziomie 15% krajowego zapotrzebowania.
4: Ministerstwo Energii ma też opublikować osobną strategię poświęconą mniejszym modułowym reaktorom budowanym z polskimi przedsiębiorstwami.
3: Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówi wiceministra edukacji. W ten sposób Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, zapewnia Lubnauer.
7: Ale to była dużo wyższa?
8: No nie, wydaje mi się, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje ze zrozumiałych powodów podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
3: 3% podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie od 159 do 191 zł. Jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Midland w amerykańskim stanie Texas. Stan 4 osób jest poważny, napastnik nie żyje, jego konfrontacja ze służbami trwała kilka godzin. Policja nie ujawnia jednak, jak sprawca zginął. Sport. Nasi siatkarze po dzisiejszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów stracili prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy. Biało-czerwoni awansowali na pozycję lidera w czerwcu 2022 roku. Teraz na czele listy zastąpili ich Włosi. Trzecie miejsce zajmuje Brazylia. Wracając do Polaków, jutro zespół trenera Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. To ważna chwila nie tylko dla Łomży. W niedzielę po ponad 30 latach do miasta wracają komercyjne składy pociągów. Pojawią się wraz z wakacyjną korektą rozkładu jazdy. Dojedziemy nimi na razie do Białegostoku i Olsztyna. Już jutro pierwszy skład z premierem na pokładzie dotrze do Łomży. Potem także jutro za darmo będzie można testować połączenie z Ostrołęką. Dodam, że jest plan, by w przyszłym roku pociągi jeździły z Łomży także do Warszawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
2: lista przebojów Top 3.

4 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Dziś notowania 1527. W dzisiejszym zestawieniu 9 piosenek awansuje, 14 spada. Dwie nowości się pojawią w zestawie i 5 utworów zajmie pozycję z ubiegłego tygodnia. Zaczynamy od miejsca 30, a tu mamy spadek, chociaż to dopiero drugi tydzień na liście przebojów Top 30. Z miejsca 25 na 30 Vixen w duecie z Tabem utwór Anusz.

0: stracony czas.
1: Anusz Wiksen w duecie z Tabem to dzisiaj miejsce 30. La Strada przeniosła się z głównego rynku w Kaliszu pod Centrum Kultury i Sztuki, a razem z La Stradą pod Centrum Kultury i Sztuki przeniósł się Tomek Michalak. Halo?
2: Witamy ponownie z 33. La Strady. Druga arena tych festiwalowych wydarzeń w Kaliszu to dziś oczywiście plac Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6, gdzie jesteśmy od kilkunastu minut, gdzie dotarła barwna parada. A3 Teatr przyprowadził nas tutaj z głównego rynku. No a teraz już na placu pierwszy z czterech zplanowanych dziś spektakli. Na dobry początek tego spotkania z La Stradą, 33. edycją Teatr, który już także na stałe wpisał się do naszego kalendarza lastradowych spotkań, czyli Teatr Nikoli, Mikołaj Wieprzyjew i cała jego dzielna ekipa po raz kolejny z nami teraz właśnie występują, co pewnie też słyszycie w tle, piękna muzyka, która nam towarzyszy. A my teraz porozmawiamy o wydarzeniu, które będzie kończyć pierwszy dzień 33. La Strady. Kolejne spotkanie z poznańskim teatrem alternatywnym, kolejne spotkanie z uwielbianym przez kaliskich widzów teatrem Fuzja, który podczas tegorocznej La Strady, bo tak się składa, zaprezentuje nam kilka spektakli i pozostanie z nami aż do niedzieli, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać na początek o spektaklu Ćmy, który czeka nas tutaj późną nocą, około 23.30. Ze mną Jakub Gonzo Woźniak, który odpowiada w tym spektaklu za to, co jest w nim najważniejsze absolutnie, czyli za muzykę, za kompozycję. Witam serdecznie.
3: Dobry wieczór Państwu, Jakub Gonzo Woźniak, czyli Teatr Fuzja. Tak, dziś zagramy koncert w zasadzie performatywny Ćmy, który oparty jest na moich kompozycjach, na moich utworach. Mówi przede wszystkim o człowieku, o relacjach i o tym, co nas otacza. Oprócz tego okraszony jest tańcem Anny Rozmianiec i Artura Małeckiego, a wszystko odbywa się na nietypowej scenie, ponieważ jest to scenografia, taki jeden wielki dach.
2: Jeżeli ktoś spodziewa się spokojnych, muzycznych brzmień, to będzie delikatnie zszokowany, bo zapraszacie dzisiaj widzów do świata takich rytmów dubowo-elektronicznych.
3: Tak, dokładnie. Ja tworzę w takich klimatach dubowo-elektronicznych. Jest to muzyka, która porywa w zasadzie tłumy, łatwo przyswajalna i też dobra do takich refleksji, wydaje mi się, więc to poszło w tą stronę. Na koniec zdradzę Wam, że jest trochę dyskotekowo, jest trochę klubowo, więc mam nadzieję, że poruszymy widownię i wstaną z tych przygotowanych krzesełek i troszeczkę się z nami pobujają.
2: Lastradowa widownia ma to do siebie, że na początku zasiada na krzesełkach, ale kiedy widzą, że warto, to zdecydowanie z nich uciekają i uczestniczą w spektaklu bardzo aktywnie. Tym bardziej, że Teatr Fuzja, który już wielokrotnie przecież w Kaliszu występował podczas La Strady, bardzo często do takiej aktywnej działalności, do takiego aktywnego uczestnictwa widzów zaprasza.
3: Tak, dokładnie. Z tego słyniemy. Też bardzo kochamy widza. Lubimy ten bezpośredni kontakt z widzem, właśnie to, co jest istotą teatru. Staramy się wciągać tego widza w nasz świat i będziecie to mogli zobaczyć dziś, już o godzinie 23.15.30 Ćmy, a także jutro Aqua Sapiens.
2: No właśnie, bo skoro mówiliśmy już o tym, co dzisiaj, to jest okazja, jest chwila, żeby wspomnieć o tym, co jeszcze podczas weekendu od Was.
3: Tak, serdecznie zapraszamy. Od nas całkiem bogate menu, ponieważ tak jak mówię, dzisiaj Ćmy, jutro Aqua Sapiens również na koniec, czyli spektakl audiowizualny, w którym też wciągamy publiczność do środka, do naszego świata. Później w niedzielę o godzinie 14.00 bodajże Reksio w naszej inscenizacji. A na koniec Rojbry 44, bardzo ciekawy projekt, który zresztą został wydany przez Polskie Radio, więc serdecznie zapraszam.
2: W tych spektaklach Teatru Fuzja bardzo często znajdujemy odniesienia do tego, co dzieje się tu i teraz w Polsce, na świecie, do takich bieżących, palących problemów. Czy podobnie będzie i teraz?
3: Tak, zdecydowanie tak. Zresztą moja twórczość opiera się na opisywaniu rzeczywistości aktualnej. Piszę o tym, co mi się nie podoba, z czym się nie zgadzam. W dużej mierze są to same protest songi i takie sprzeciwy, które wydaje mi się, że każdy normalny, myślący człowiek poprze.
2: A od tego są także festiwale takie jak ten w Kaliszu, jak La Strada, żeby mówić o problemach, żeby bawić, ale także właśnie mówić o problemach i zwracać na nie uwagę.
3: Tak, i tutaj duże ukłony, duże brawa dla organizatorów za bardzo dobrą robotę i świetną atmosferę na festiwalu w Kaliszu.
2: Bardzo dziękuję. Jakub Gonzo Woźniak, Teatr Fuzja.
3: Dokładnie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na spektakle.
2: Około godziny 23.30 ćmy.
3: Tak jest.
2: Tak więc, jak słyszeliście, czeka nas mnóstwo dzisiaj emocji, spektakli, sporo. Teatr Fuzja na koniec tego piątkowego spotkania. Teatr Nikoli jeszcze teraz na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. A szczegółowy repertuar tegorocznej Lastrady oczywiście na stronach Centrum Kultury i Sztuki oraz na rc.fm. Ja gorąco zapraszam i zachęcam do tego, żeby przybyć właśnie tutaj do nas na Łazienną. Jeśli nie uda się dzisiaj, to oczywiście sobota i niedziela także pełna spektakli teatralnych emocji.
1: Pięknie dziękuję. Z Centrum Kultury i Sztuki mówił Tomek Michalak, a ta muzyka w tle pięknie brzmiała, naprawdę. 12 minut po godzinie 21 na liście przebojów top 30 na miejscu 29, tak jak tydzień temu. Przona i Fanka, pamiętaj.

0: Tak ładnie wybrzmiewał i tak się gwałtownie skończył. To był Dawid Kwiatkowski. Czy wie, dziś miejsce 28, spadek z 24.
1: Nowość.
0: Pora na pierwszą dzisiejszą nowość. Debiut na 27. Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, dziś na miejscu 26. Dopiero drugi tydzień na liście, awans od ubiegłego tygodnia o 4 pozycje. A na pozycji 25. utwór, który znamy doskonale, bo bawi nas i podoba nam się przez 24 tygodnie. Dziś na miejscu 25. 12 to 12, Somber.

Charlie Puth i magiczny saksofon Kennego G, utwór Cry. Dziś spadek z miejsca 18 na 24. A na 23, tak jak tydzień temu, Dominik Dudek. Może wolniej.

komu miałabym powiedzieć? To była Bletka. Dziś spadek z 21 na 22. A na 21 mam talent. Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to nie jest mam.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
4: Za 19 minut będzie godzina 22, trzecia dziesiątka już za nami. Pora przypomnieć piosenki, które dziś uplasowały się na pozycjach od 30 do 21. Na 30 Anusz, Vixen i Tap, Przona i Fanka, Pamiętaj. Na 29, 28 Czy wie Dawid Kwiatkowski. Pierwsza dzisiejsza nowość debiutowała na miejscu 27, Stygnie lato, to był utwór Kuba, zespołu Kuba i Kuba. Madonna w duecie z Sabriną Carpenter, Bring Your Love. Na 26, 25 12 to 12 Somber Cry, utwór Charlie'ego Puta, który wykonywał razem z saksofonistą Kenem G. To było miejsce 24, 23 Może Wolniej. Dominik Dudek, Bledka, Komu miałabym powiedzieć. Na 22 i na 21 Mam talent, Kacperczyk i Vito Bambino. 18 minut do 22, zaczynamy drugą dziesiątkę, a tu pojawia się Ray ze swoim odwiecznym pytaniem.

Jeremi Sikorski, wracam. Dziś Jeremi z tą piosenką na miejscu 19, także spadek z miejsca 17. A na 18 Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan.

0: Hej, Mr. DJ, Bruno Mars i Angel Smite, dziś na miejscu 15.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Maksymalnie 20 stopni Celsjusza jutro. Więcej przyjaśnień i rozpogodzeń od rana. Po południu popada, ciśnienie w dół do 1012 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę co z rządowym programem paliwowym CPN? Blisko 500 lekarzy spoza Unii straciło prawo wykonywania zawodu. Będzie też powitanie FUF 35 i kolejna ceremonia otwarcia mundialu. Tym razem w Kanadzie. Marcin Krzemiński. Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Jednak, żeby całkowicie wycofać się z tego programu bez narażenia Polaków na spore wzrosty cen paliw, rząd musiałby jeszcze zaczekać, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
4: Wydaje mi się, że trudno będzie rządowi się z tego wycofać, dopóki ceny ropy na rynkach nie spadną jeszcze bardziej. Może jeszcze 10%, 15% musiałyby spaść, żeby rząd mógł się wycofać z tego programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach.
3: Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, diesel do 6,40. Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
5: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
3: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
6: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie.
7: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
6: Tak.
7: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
6: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
7: Mógłby być troszkę niżej też.
6: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
8: Ciarki, łzy w oczach.
9: W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
3: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. Dzień po oficjalnym rozpoczęciu piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku inauguracja zawodów nastąpiła u drugiego z państw organizatorów w Kanadzie. W Toronto przed meczem gospodarzy z Bośnią i Hercegowiną gwiazdami ceremonii otwarcia byli m.in. Michael Bublé, Alanis Morissette i komik Will Arnett. A przed nami jeszcze jedna ceremonia otwarcia mundialu o 3:00 nad ranem polskiego czasu w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles przed spotkaniem USA z Paragwajem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: A teraz
2: lista przebojów top 3.

4,5 minuty po 22. Rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. W tej godzinie do zagrania mamy dokładnie 14 najlepszych utworów tego tygodnia. No i właśnie teraz będzie ten 14, odliczony od początku. Ta piosenka dziś delikatnie zyskuje jedną pozycję, The First Time, Damiano David.

Druga dzisiejsza nowość, Maj, Michał Szpak. Ta piosenka debiutuje bardzo wysoko, bo na miejscu 13. A na 12 Cleo i kolory lata.

17 minut po godzinie 22. Druga dziesiątka za nami. Dziś na miejscu 20. Where is my husband Ray? Jeremy Sikorski, Wracam, to 19. Pozycja 18. Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan. Edyta Górniak z piosenką Superpower na miejscu 17. 16. So Easy, Olivia Dean. Bruno Mars z kompozycją I Just Might na 15. 14. to Damiano David i The First Time. Na miejscu 13. druga, ostatnia dzisiejsza nowość, Michał Szpak i utwór Maj. Kolory lata, piosenka Cleo na 12 i na 11 Graceland, utwór, który śpiewał Yearbox. Najlepsza dziesiątka, zaczynamy o miejsce 10, tu spadek z 7, Fever Dream, Alex Warren.

End of Beginning to był Joe. Dziś Joe na miejscu 9, spadek z miejsca 5, a przypomnę, że ta piosenka przez kilka tygodni okupowała miejsce pierwsze. A na 8? Awans z 10, 2 dni, Bledka.

To była Doda i jej pamiętnik. Dziś ta piosenka awansuje z miejsca 8 na miejsce 7. A to już kolejny duet od 9 tygodni na liście przebojów Top 30, Roxy i Faust na szeroką wodę.

za 25 minut będzie godzina 23. Zbliżamy się powolutku do czołówki. Ta piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, to było drugie dzisiejsze spotkanie z Dawidem Podsiadło i piosenka Sezon, która była już na pierwszym miejscu, dziś znowu w górę z miejsca 6 na 5. A na 4. także mamy awans. Metzner i Gotham.

Metzner i kompozycja Gotham. Za moment pierwsza trójka. Przed pierwszą trójką tradycyjnie przypominam piętnastkę propozycji. Dziś w tej piętnastce są następujące utwory: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, Dawid Podsiadło na błysk, Hate That I Made You Love Me, utwór Ariany Grande, Męskie Granie, Orkiestra 2026, Tańcze, Rain Me, Sun Fender i Olivia Dean i Lola Young z piosenką From Down Here, Die Die to utwór Shakiry, Jasiek Piwowarczyk, Hello Houston, The Rolling Stones i kompozycja In The Stars, Just The Way You Are, Milky, Daria Marx z utworem Dotknij Mrozu, Nie Ma Miejsca Jak Dom, Sienna Spyro, Material Lover, Marisa Odkochaj i Igo z kompozycją To Nie Koniec. Tak wyglądała piętnastka propozycji. Przypomnę, że znajdziecie ją na RCFM w zakładce Lista Przebojów, tam także pierwsza trzydziestka i tam także głosujecie maksymalnie na 10 kawałków, a wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej trzydziestce. No i mamy miejsce trzecie, tak jak tydzień temu, Mr. Know It All, Teddy Swims.

Cztery pory roku to był Wiktor Waligura i Driscoll. Ta piosenka, tak jak tydzień temu, też na miejscu drugim. Liczyliście wszystko? No to jak liczyliście, to pewnie wiecie. No ale póki co przypominam. Na miejscu 10 Fever Dream Alex Warren, na 9 End of Beginning Joe, 2 dni Bledka na 8, na 7 Pamiętnik Doda, Roxy w duecie z Faustem na Szeroką Wodę na 6, na 5 Sezon Dawid Podsiadło, Metzner i piosenka Gotham na 4, na 3 Mr. Know It All Teddy Swims i Wiktor Waligura z Driscollem. Cztery pory roku to dzisiaj miejsce drugie. Yeah.

Było to 1527 notowania listy przebojów top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A do 23 zostało 11 minut.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: 20 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, po południu pojawią się opady deszczu, ciśnienie będzie spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę co z rządowym programem paliwowym CPN. Blisko 500 lekarzy spoza Unii straciło prawo wykonywania zawodu. Będzie też powitanie FUF 35 i kolejna ceremonia otwarcia mundialu. Tym razem w Kanadzie. Marcin Krzemiński. Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Jednak, żeby całkowicie wycofać się z tego programu, bez narażenia Polaków na spore wzrosty cen paliw, rząd musiałby jeszcze zaczekać, mówi Ignacy Morawiecki, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
5: Wydaje mi się, że trudno będzie rządowi się z tego wycofać, dopóki ceny ropy na rynkach nie spadną jeszcze bardziej. Może jeszcze 10%, 15% musiałyby spaść, żeby rząd mógł się wycofać z tego programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach.
4: Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, diesel do 6,40. Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
6: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
4: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
7: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie.
8: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
7: Tak.
8: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu.
7: Jest Polska moc?
8: Jest.
9: Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
8: Mógłby być troszkę niżej też.
9: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
10: Ciarki, łzy w oczach.
11: W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
4: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. Dzień po oficjalnym rozpoczęciu piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku inauguracja zawodów nastąpiła u drugiego z państw organizatorów w Kanadzie. W Toronto przed meczem gospodarzy z Bośnią i Hercegowiną gwiazdami ceremonii otwarcia byli m.in. Michael Bublé, Alanis Morissette i komik Will Arnett. A przed nami jeszcze jedna ceremonia otwarcia mundialu o 3:00 nad ranem polskiego czasu w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles przed spotkaniem USA z Paragwajem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4:30 po 23:00. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego, udanego i takiego rodzinnego weekendu. A na tej piosence zawsze miło się żegna. Na falochronie emigranci. Robert Markowski. Do usłyszenia.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.